0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Dip trip, the Fantasia.

Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest niedziela, 28 czerwca.

Pomyśl przez chwilę o tym, co dziś wypełnia twoje serce. Jakie osoby są dziś w twoich myślach? Jakie sprawy, obowiązki, radości albo troski nosisz w sobie?

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

Wyobraź sobie, że jesteś jednym z uczniów stojących obok Jezusa. Słyszysz te słowa po raz pierwszy. Mówią o odważnej miłości, która ma być najważniejsza. O wyborach, które zmieniają życie. Co pojawia się w twoim sercu, gdy ich słuchasz? Poczucie wolności? A może napięcie, pytania i niepewność?

Jezus mówi o wzięciu swojego krzyża. Nie chodzi tu o szukanie cierpienia, ani o godzenie się na zło. Czasem krzyż oznacza po prostu pozostanie wiernym temu, co w sercu rozpoznajesz jako dobre i prawdziwe. Nawet jeśli nie jest to najłatwiejsza droga. Może jest w twoim życiu sytuacja, w której czujesz, że pójście za dobrem wymaga odwagi.

Na końcu Jezus mówi o czymś bardzo prostym. O podaniu kubka świeżej wody. To przypomnienie, że w oczach Boga liczą się także najmniejsze gesty dobra i miłości. Jakie małe dobro możesz dziś ofiarować komuś obok siebie?

Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

To wszystko, co pojawiło się dziś w Twoim sercu. Myśli, pytania, poruszenia. Możesz po prostu oddać Bogu. Pozwól Mu być blisko w tym, co dziś w sobie niesiesz.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Leśne.
1: Świdnica 98 i 1 FM.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Radio Rodzina Milicz 88,5 FM.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Reklama.
1: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
2: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
1: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
2: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
0: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
3: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
4: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
3: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
4: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
1: Reklama.
0: Radio Rodzina. Rodzina.
9: Parara, parara.
10: Audycja parara. Ze starej płyty.
9: Piosenka jest dobra na wszystko.
11: Powróćmy jak za dawnych lat.
12: No cześć.
10: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Audycja parara. Ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
0: Piosenka kancona da slid. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
1: żebyś nie był bez piosenki,
0: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: westchnąć.

0: parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: I słowa, melodia i rytm.
2: O, parara, parara. Audycja parara. Ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Słuchajcie opowieści o Marinie. Smarkula w całej okolicy słynie.
1: Z jej ust nie schodzi uśmiech.

jestem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klasa.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Dzisiaj, jutro, zawsze będę cię kochać tak, chociaż moja miłość jest ci nie w smak. Kochana, dzisiaj, jutro, zawsze będę ci humor psuć, humor psuć.

0: Kochani, w kolejną niedzielę gromadzimy się, aby uobecniać jedną, jedyną ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, by świadczyć, że Bóg jest miłością. Ta dzisiejsza msza święta o godzinie 10 w katedrze jest szczególna, dlatego że, jak wiecie, ksiądz Maciej od 1 lipca rozpoczyna nowy etap swojej pracy kapłańskiej. Będzie administratorem parafialnym najpierw w parafii Szymonków pod Namysłowem, w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Chcemy w czasie tej mszy świętej modlić się za księdza Macieja, to jest pierwsza intencja, dziękując za każde dobro, które wypełnił, prosząc o wszystkie łaski potrzebne w nowym miejscu. Druga intencja, za świętej pamięci Władysławę Buczacką-Bednosz, jest to 22. msza święta gregoriańska. Trzecia intencja, Panu Bogu wiadoma.
1: Abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę, uznajmy teraz przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli.

Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gehaziego, swojego sługi: co można uczynić dla tej kobiety? Odpowiedział Gehazi: niestety, ona nie ma syna, a mąż jej już jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże.

0: Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie, z mego powodu znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Kiedy czytamy słowa Ewangelii, możemy odnieść takie wrażenie, że za każdym razem, kiedy właśnie czytamy, możemy usłyszeć zasadniczo takie dwie rzeczy. Kiedy Pan Jezus objawia nam jakąś prawdę o Panu Bogu, mówi, jaki Bóg jest. I to bardzo często Pan Jezus mówi w różnego rodzaju przypowieściach. Chociażby przypowieść o synu marnotrawnym, czy o miłosiernym ojcu, która pokazuje nam przede wszystkim Boga jako Boga kochającego, Boga miłującego, Boga przebaczającego, Boga, który z miłością przyjmuje każdego człowieka, bez względu na jego historię. Przyjmuje każdego, bo kocha każdego z nas. Po to nas stworzył, żeby nas kochać. Stworzył nas z miłości i o tej miłości ciągle nam Pan Bóg przypomina. Czy też wiele innych przypowieści, które pokazują nam, jaki Pan Bóg jest. Odkrywamy niezwykłość, wszechmoc Pana Boga. Pan Jezus też dużo mówi nam o życiu wiecznym. O tym, że nasze życie tutaj, które toczymy na ziemi, ma nas przede wszystkim prowadzić do wieczności, ma nas prowadzić do Pana Boga. Też opisuje nam, w jaki sposób to niebo wygląda. I to są nasze prawdy wiary, w które wierzymy. To wszystko pozostawił nam Jezus Chrystus. I drugą rzeczą, którą możemy przeczytać, czy usłyszeć w tych Ewangeliach, to jest pewne takie życie moralne. Co zrobić, żeby osiągnąć? Osiągnąć życie wieczne? Co zrobić, żeby być dobrym człowiekiem? Co to znaczy, żeby żyć dobrze na tym świecie? I myślę, że dzisiaj ta Ewangelia, którą słyszeliśmy, Ewangelia według świętego Mateusza, właśnie o tym nam mówi, o takim naszym życiu moralnym. Co zrobić, żeby być dobrym człowiekiem? I zobaczmy, że ten początek Ewangelii świętego Mateusza może być dla nas taki dość zaskakujący. Czy te słowa mogą budzić w nas jakiś niepokój? Może nawet w jakiś taki wręcz sprzeciw, bym powiedział, ponieważ Pan Jezus, byśmy powiedzieli w takich dość mocnych słowach, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. A wiemy wszyscy doskonale, że te relacje międzyludzkie, zwłaszcza relacje z naszymi rodzicami, czy z naszym rodzeństwem, są to zazwyczaj relacje, które są jakimiś takimi najbliższymi relacjami, które mamy. Bardzo często to łączy się z jakimś takim emocjonalnym naszym też zaangażowaniem w te relacje, więc wiemy, że to są dla nas bardzo ważne relacje. I dzisiaj Pan Jezus do nas mówi, że właśnie, że jeśli ktoś nie miłuje mnie bardziej, nie jest mnie godzien. Kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I może się budzić pewien sprzeciw. Ale zobaczmy, moi drodzy, że gdybyśmy się tak dobrze wsłuchali w te słowa, o których dzisiaj mówi Pan Jezus, to nie jest nic innego, jak przypomnienie nam przykazania miłości. Będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą wolą, a bliźniego swego jak siebie samego. Zobaczmy, że to przykazanie miłości dzisiaj Pan Jezus powtarza nam w nieco innej wersji. Czyli po raz kolejny zwraca uwagę na to, że to Pan Bóg powinien być też częścią mojej rodziny, ale nie tylko jakimś częściem, jakimś elementem tej rodziny, ale bardzo ważną osobą w życiu mojej rodziny, również i w moim życiu, w mojej relacji, przede wszystkim, bo jak mówimy o rodzinie, to mówimy o pewnych relacjach. Więc ta moja relacja do Pana Boga, czy troska o relację z Panem Bogiem, powinna być, byśmy powiedzieli, najważniejsza. Od Niego powinno się wszystko zaczynać, budowanie wszystkich relacji. Bo później, jak nam powie święty Augustyn, jeśli Pan Bóg jest w moim życiu na pierwszym miejscu, to wszystko pozostałe jest na właściwym miejscu. Dlatego też warto, myślę, moi drodzy, zapytać się właśnie o swoje relacje. Jakie są moje relacje z moimi najbliższymi? Z moją rodziną, z moim ojcem, z moją matką, z moimi najbliższymi? I dlaczego one są złe? Bo może właśnie nie ma tam Pana Boga, czy może Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu? Może są rzeczy, które są o wiele ważniejsze w moim życiu. Czy wydają mi się ważniejsze? Stawiam je właśnie tam i dlatego tych relacji zupełnie nie ma. Więc zobaczmy, że te słowa nie tyle mają w nas budzić jakiś niepokój, jakiś taki stres niepotrzebny, ale pomagają nam zrewidować nasze życie. Pokazują nam, co tak naprawdę powoduje, że mamy to życie w pełni, że mamy je w obfitości. Ale mamy je wtedy dopiero, kiedy rzeczywiście autentycznie na pierwszym miejscu w moim życiu będzie Pan Bóg. Wtedy doświadczę tej Bożej miłości. Bo tym jest to właśnie też przykazanie miłości Pana Boga i bliźniego. Miłuj Boga na pierwszym miejscu, a bliźniego swego dopiero jak siebie samego. Wtedy zobaczmy, mamy zachowany jakiś porządek, mamy zachowany pewien ład, który prowadzi nas, myślę, do niezwykłej bliskości z Panem Bogiem. I też nieczęsto, myślę, że kiedy myślimy o miłości, bardzo często tą miłość sprowadzamy tylko do jakiegoś takiego uczucia, do pewnych przeżyć wewnętrznych, które mamy w sobie. Ale też pamiętamy, że miłość jest aktem woli, który trzeba powtarzać za każdym razem. I tak sobie myślę, że kiedy słyszymy, że to jest pewien taki akt woli, to może stąd właśnie tak często mężowie słyszą to pytanie od swoich żon, czy ty mnie jeszcze kochasz, bo to ma być akt woli. To chodzi o to, czy jesteś wierny tej przysięgi, którą składałeś w trakcie ślubowania podczas tego sakramentu małżeństwa. Niekoniecznie wiąże się to już z jakimiś emocjami, z wewnętrznymi przeżyciami, ale bardzo często jest to właśnie moim aktem woli, że tak, że to miłość potrafię okazywać i wyrażać każdego dnia i tą miłością ciągle żyję, bo chcę być w bliskości z drugim człowiekiem. Ale zobaczmy, że również, co ciekawe, dzisiaj ewangelista mówi nam, że częścią tej miłości, tych relacji też jest krzyż. Również Pan Jezus mówi, kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Więc zobaczmy, moi drodzy, że w to nasze życie, te nasze relacje, jest też wpisany krzyż. Ale nie po to, żeby nas karcić, nie po to, żeby nas krzywdzić, ale po to, żeby nas w tej miłości doskonalić. Jeśli chcemy stawać się doskonali, jeśli chcemy żyć prawdziwie i doskonale, dlatego też bardzo często może dotykają nas różnego rodzaju krzyże, po to, żebyśmy stawali się coraz bardziej doskonali. Dalej Pan Jezus mówi, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Myślę, że możemy to odnieść do innego fragmentu Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi, że wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Więc właśnie warto sobie zadać to pytanie, jak ja odnajduję Pana Boga w drugim człowieku, czy rzeczywiście tym żyję? Czy rzeczywiście to, co czynię drugiemu człowiekowi, czynię tak, jakbym czynił Chrystusowi? Zobaczmy, moi drodzy, ta Ewangelia ma nas prowadzić przede wszystkim do spotkania z Panem Bogiem. Dlatego też prośmy dobrego Boga, aby miłość w naszym życiu była tą cnotą, która będzie nas do Niego prowadziła. Abyśmy w miłości spotykali i Pana Boga, i drugiego człowieka. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało, On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiek, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Z otwartym i ufnym sercem przedstawmy Bogu Wszechmogącemu nasze prośby. Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby stałość wiary oraz autentyczne świadectwo życia wszystkich ochrzczonych opromieniły światu i uczyniły go lepszym. Ciebie prosimy. Módlmy się za zaangażowanych w podejmowanie decyzji dotyczących codziennej ludzkiej egzystencji, aby nie sprzeniewierzyli się swojemu posłannictwu, jakim jest służba na rzecz dobra wspólnego. Ciebie prosimy. Módlmy się za studiujących i wykładających teologię, aby naukowe zgłębianie tajemnic Bożych pozwoliło im jeszcze bardziej zbliżyć się do samego Boga, poznać i uwielbiać Jego przymioty. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, które w tym roku po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Eucharystii oraz za młodzież umocnioną sakramentem bierzmowania, aby z bliskości Chrystusa czerpali radość i entuzjazm życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci Władysławę, aby miłosierny Bóg za dobre czyny nagrodził ich szczęściem i radością przebywania w niebieskiej chwale. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas i za naszą wspólnotę, aby rozpoczęty okres urlopowo-wakacyjny stał się okazją do czynienia dobra, pozwalającego wysławiać wierność i łaskawość Boga, Stwórcy i Odkupiciela świata oraz człowieka. Ciebie prosimy. Wszechmogący i miłosierny Boże, prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw, dodaj nam mocy i obdarz nas wieloma dobrodziejstwami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: W górę serca.
1: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając.
2: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz z całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich,

0: wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
1: święć się imię Twoje,
0: przyjdź królestwo Twoje,
1: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
1: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
0: I nie wódź nas na pokuszenie,
1: ale nas zbaw ze złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, ręka i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz Twoje słowo, a będzie zdrowiona dusza moja.

0: wieczności, przynosili owoce trwające na wieki, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Księże Macieju, składamy podziękowania za dar posługi w naszej parafii. Pracy z dziećmi, młodzieżą, a w szczególności za serce i zaangażowanie włożone w przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii Świętej. Na czas dalszej posługi w nowej parafii życzymy księdzu zdrowia, sił, pokoju serca oraz obfitości łask Bożej. Szczęść Boże!

Księże Macieju, jeszcze my chciałbyśmy się podłączyć do tych życzeń. To znaczy ja w imieniu przede wszystkim członków Żywego Różańca, Caritas, chciałbyśmy podziękować i też no, za te wszystkie godziny tutaj spędzone w konfesjonale, za te wszystkie kazania i w ogóle chciałyśmy też podziękować Panu Bogu za tak wspaniałego kapłana i w ogóle tutaj wyjątkowych kapłanów. Także chciałyśmy podziękować serdecznie i prosić Matkę Bożą o opiekę dla księdza i wszystkiego dobrego na nowej drodze. Dziękuję.

Księże Macieju, w imieniu własnym i duszpasterzy katedralnych dziękujemy za to bycie razem, za pracę, którą ksiądz wkładał, taką cichą, ale właśnie to wierne wypełnianie swoich obowiązków i tak jak już rodzice powiedzieli, właśnie za przygotowywanie dzieci do pierwszej Komunii Świętej. To jest bardzo ważny wkład. Życzymy błogosławieństwa w nowym miejscu. Życzymy, żeby tam ksiądz znalazł właśnie rodzinę duchową, żeby mógł się cieszyć tymi, którzy tam na księdza czekają i żeby oni mogli się cieszyć księdzem. Niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.

0: Proszę jeszcze wysłać ogłoszeń duszpasterskich. Nabożeństwa czerwcowe są do wtorku włącznie po mszy świętej wieczornej. W tym tygodniu w liturgii przeżywamy w poniedziałek uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, w czwartek święto świętego Tomasza Apostoła. W poniedziałek możemy złożyć ofiarę na tacę na działalność charytatywną papieża, tak zwane święto Pietrze. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w tę inicjatywę. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek o 17:00 godzina święta, o godzinie 18:00 msza święta w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek spowiedź święta od 6:30 do 13:00, od 16:30 do 18:30. W sobotę o godzinie 9:00 msza święta o Niepokalanym Sercu Maryi, nabożeństwo pierwszosobotnie i zmiana tajemnic różańcowych, spowiedź od 8:00 do 13:00, od 17:30 do 18:30. Msze święte od poniedziałku do piątku będą sprawowane w okresie wakacyjnym o godzinie 6:30, o godzinie 8:00 i o godzinie 18:00. Nie będzie mszy świętej o godzinie 9:00 rano. W okresie wakacyjnym nie ma mszy świętych niedzielnych w kolegiacie Świętego Krzyża o godzinie 11:00. Kancelaria parafialna w tym okresie czynna w środy i piątki od godziny 11:00 do 12:00. Od 16:30 do 17:30. O ważnych sprawach prosimy zgłaszać się po mszy świętej wieczornej do zakrystii katedralnej lub dzwonić na numer dyżurny. W sobotę 11 lipca zapraszamy na piątą archidiecezjalną pielgrzymkę margaretek i dwunastek do parafii świętej Anny w Miliczu. Początek pielgrzymki w sobotę o 10:00, zakończenie o 16:00. Zapraszamy do udziału w 46. pieszej pielgrzymce na Jasną Górę w dniach od 3 do 10 sierpnia razem z grupą 21 katedralną. Więcej informacji u przewodnika grupy księdza Marka Stępkowskiego. Zapraszamy do odwiedzania tarasu widokowego na północno-zachodniej wieży katedry wrocławskiej, kaplic barokowych naszej katedry, kolegiaty Świętego Krzyża i Muzeum Archidiecezjalnego. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są dostępne tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela oraz miesięcznik Nowe Życie. W zeszłą niedzielę zebraliśmy na schronisko brata Alberta 7 506 zł i 25 groszy. Dziękujemy za ofiarność. W ambicie północnym katedry możemy zapoznać się z wystawą poświęconą Słudze Bożemu księdzu Janowi Schneiderowi, obrońcy kobiet i założycielowi Zgromadzenia Sióstr Marianek. I w tym tygodniu we wtorek mamy odbiór budowlany, kolejny odbiór tych prac związanych z organami. Proszę, też się pomódlcie, żeby to wszystko dobrze poszło, żeby te prace zostały przyjęte. Myślę, że tak, bo są dobrze wykonane. Życzę wam, kochani, spokojnej niedzieli pomimo tego upału. Proszę was, żebyście pamiętali, że trzeba się nawadniać. Nie tylko, czy mam pragnienie, czy nie, ale w tych temperaturach organizm inaczej funkcjonuje i o tym trzeba pamiętać, żeby nie trzeba było potem jeździć na SOR, na sztuczne nawadnianie w szpitalu. I życzę udanego tygodnia. Niech Pan Bóg wszystkich nas obejmuje swoim błogosławieństwem.
1: Drodzy, pozwólcie, że jeszcze na koniec kilka słów powiem. Chciałbym wam też podziękować. No przede wszystkim chcę podziękować Panu Bogu za dar powołania. To jest niezwykły dar powołania, którym Pan Bóg mnie obdarzył i który odkrywam każdego dnia, więc jest to, myślę, niezwykły jakiś taki dar i tajemnica i za to jestem Panu Bogu niezwykle wdzięczny, że też to powołanie mogłem tutaj realizować między wami, być tutaj, że mogliśmy przez ten czas właśnie wspólnie z drogami wiary. To jest bardzo ważne, że mogliśmy sobie towarzyszyć razem, odkrywać właśnie miłość Pana Boga, odkrywać Jego obecność pośród nas. I za to chciałem mu przede wszystkim bardzo mocno podziękować. Też dziękuję księdzu proboszczowi, księżom współpracownikom obecnym i tym, którzy pracowali razem ze mną w katedrze przez te lata, siostrom zakonnym, wszystkim osobom świeckim, pracownikom katedry, których spotykałem na co dzień tutaj, wszystkim osobom, które spotykałem w katedrze, na wspólnej modlitwie, na nabożeństwach, czy to można czasami przypadkowo, po prostu przechodząc, spotykaliśmy się, była czas jakiejś rozmowy. Za to wszystko chciałem wam podziękować, bo to było jakimś takim świadectwem naszej wspólnej wiary, wiary, którą właśnie wyznajemy. Za to chciałbym wam, drodzy, pięknie podziękować. Chcę przeprosić, jeśli kogoś uraziłem, swoim zachowaniem, swoim słowem. Wykonałem jakiś gest i ktoś czuje się dzisiaj obrażony, urażony, to chciałem za to przeprosić. Na pewno to nie było zamierzone działanie, ale mam świadomość, że pewnie takie osoby niestety też są. Dlatego przepraszam za swoje jakieś może nieodpowiednie słowo, zachowanie. Wybaczcie mi, przepraszam. I co, na koniec też proszę o modlitwę. Pamiętajcie, że właśnie jesteśmy jedną wspólnotą ludzi wierzących. I to, co chyba dla nas takie najważniejsze i najistotniejsze, to modlitwa, którą możemy zanosić do Pana Boga. Rzecz chyba najważniejsza, może czasami niedoceniana, ale niezwykle ważna, istotna, bo tak naprawdę dzięki modlitwie możemy przenosić góry. I to jest chyba, to jest zadanie dla każdego z nas, żebyśmy o tej modlitwie codziennie pamiętali. Niech dobry Bóg nam wszystkim błogosławi.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieski zastęp, szatana i inne duchy złe, które na skubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Wrocławskiej Katedry na zegarach 53 minuty po godzinie 10.
1: Tu Radio Rodzina.

0: everybody, baby, do that conga. Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Reklama.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
4: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
4: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
4: A może dalej?
5: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
4: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
7: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
8: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
1: Reklama.
9: 4 minuty po godzinie 11, naprawdę 4 minuty po godzinie 11, a na termometrach mamy już 35 stopni. Odczuwana temperatura to nawet około 40, 35 stopni o 11. 40 stopni ma pojawić się o godzinie 15 na niebie, tylko parę chmurek delikatnie. Wiatr też nas nie chłodzi, wieje z prędkością do 10 km na godzinę. Musimy przeżyć ten dzień.

Rafał Brzozowski, a z tej strony mikrofonu Maciej Stajniak. Witam serdecznie i chłodno witam przede wszystkim w Radiu Rodzina. Kto to widział, że było 11.35 stopni, było już na dworze. Czy dzisiaj padnie rekord, o tym się przekonamy, jeszcze będziemy o tym mówili, ale chciałem się przywitać i od razu przypomnieć, że czekam na wasze SMS-y, bo do wygrania jest voucher do restauracji Dziki Wodospad w Karpaczu, 250 zł do przejedzenia. Całkiem przyjemna myśl, prawda? Co trzeba zrobić? 7148 to jest numer z SMS-a. Zaczynamy go od słowa rodzina i wpisujemy, kończymy w zasadzie zdanie: najlepsze wakacje to. No i tutaj możecie opisać swoje wakacje, najlepsze wakacje waszych marzeń, albo co powinno być spełnione, żeby wakacje faktycznie były najlepsze. 7148, zaczynamy od słowa rodzina i kończymy zdanie: najlepsze wakacje to. 250 zł do przejedzenia w Karpaczu czeka na was.

FM, People dla nas śpiewali i grali 35 minut po godzinie 11. Ja coś czułem, że tak to się może skończyć. Dziś termometry mają pokazać 40 stopni. Jeszcze jutro od upałów nie też odpoczniemy, bo 35 ma się pojawić na termometrach, ale synoptycy ostrzegają niestety o możliwości wystąpienia burz. No, miejscowo tak tutaj ładnie napisali o gwałtownym przebiegu, a oznacza to tyle, że może wiatr w trakcie burzy wiać nawet do 100 km na godzinę i pojawić się gradobicie. No i niestety na jutro taka jakaś burza jest przewidziana. Nie wiadomo, czy z tymi wszystkimi gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi, ale lepiej być na to też przygotowanym i gdzieś tam w głowie pomyśleć sobie o tym. Ale zakończę to meteorologiczne wejście pozytywną informacją. Otóż wtorek, środa, to już pojawiły się chmury, jakieś delikatne opady deszczu i temperatury spadną do takich normalnych, fajnych, przyjemnych, chłodnych 26-27 stopni.

Za chwilkę będą intencje. Przypomnę, że można też wysyłać SMS-y z intencjami. 7148. Zaczynamy od słowa intencje i czekamy już na SMS-y od Państwa.

I już rozpoczynamy intencje, można dzwonić pod znany stały numer 71 322 2022, bądź wysyłać w dowolnej chwili SMS-y pod numer 71 48, zaczynając go od słowa intencje.

0: I jest z nami pierwszy słuchacz. Witamy i słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże, Tadeusz z parafii Chrystusa Króla. Proszę o modlitwę w intencji szczęśliwej pielgrzymki wrocławskiej, która jedzie w tej chwili na rolkach na Jasną Górę. Już przepraszam, radio wyłączę. A także w intencji moich ukochanych dzieci Sławka i Grażynki, którzy kończą 40 lat wspólnego małżeństwa. Także w intencji całej rodziny naszej. No i w intencji was, ukochanego Radia Rodzina. Trzymajcie się zdrowo, szczególnie w te upały teraz. Niech Bozia wam błogosławi. Szczęść Boże.
0: Pięknie, serdecznie dziękujemy za te ciepłe słowa. Czekamy na kolejne SMS-y i telefony.

0: I mamy pierwsze SMS-y. Matko Boska nieustającej pomocy, proszę wstaw się u Pana za moim mężem Markiem, tatą Jackiem, dziadkami, teściami, szwagrami, za wszystkimi bliskimi, za dusze w czyśćcu cierpiące, żeby osiągnęli życie wieczne. Matko Boska nieustającej pomocy, wstaw się u Pana o zdrowie i siłę dla mnie, Justyny, mojej córki Martyny, mamy Elżbiety, rodzeństwa, szwagra i siostrzeńców, przepraszam. I kolejny telefon, witamy. Można składać intencje. Halo, halo.
1: Tak, tak.
0: Tak?
1: Szanowny Boże, chciałam się pomodlić za dzieci i młodzież, które są już na wakacjach, żeby szczęśliwe podróżowały i szczęśliwe do szkoły wróciły.
0: Dziękujemy pięknie i cieplutko pozdrawiamy.

0: i kolejna intencja.
1: Szczęść Boże. Ja chciałam najpierw podziękować za wszystkie otrzymane łaski, prosić o szczęście wieczne dla zmarłych z naszej rodziny, dla dusz czyśćcowych, dla przyjaciół, prosić o nawrócenie Floriana, o wiarę, nadzieję i miłość w naszej rodzinie, aby moje dzieci chodziły drogami Bożymi. Przy tej okazji chciałam też o pokój na świecie, o pokój w naszych sercach. Przy tej okazji chciałam też serdecznie pozdrowić Radio Rodzina, które nas zawsze wzmacnia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i z Panem Bogiem.
0: Również wszystkiego dobrego, dziękujemy pięknie. Mamy jeszcze kilka minut, czekamy na kolejne intencje od Państwa.

0: I jest kolejny telefon. Witamy serdecznie. Można już swoje intencje.
1: Witam, szczęść Boże. Ja chciałam podziękować Matce Bożej za ten rok szkolny, bo jest nauczycielem. Łatwo nie było, ale z pomocą Bożą dziękuję za każdego ucznia, za każdego rodzica, za każdą koleżankę, kolegę, każdego spotkanego człowieka. Za wszystko to, że Maryja tak mnie prowadzi, że tylko jej posłuchać i łapać się za rękę, a naprawdę nie ma sprawy bez rozwiązania. Chciałam polecić też wszystkich właśnie, żeby bezpiecznie te wakacje spędzili i wszystkich duchownych, naszych katechetów, całe Radio Rodzina, a zmarły z mojej rodziny i bliskich, którzy odchodzą tak co trochę, wieczny odpoczynek dla nich prosić w niebie. Dziękuję serdecznie z Panem Bogiem i za całe Radio Rodzina oczywiście też proszę.
0: Dziękujemy za miłe słowa, pozdrawiamy serdecznie również.

0: I mamy już kolejnego słuchacza na linii. Witamy serdecznie, można składać intencje.
1: Szczęść Boże, chciałabym prosić Matkę Boską i Pana Jezusa o opiekę nade mną z okazji moich dzisiejszych urodzin. Proszę o modlitwę, pozdrawiam serdecznie całe radio.
0: Również pozdrawiamy, dziękujemy pięknie.

0: i kolejna intencja na naszej antenie, można ją składać.
1: Chciałabym się pomodlić w intencjach wiadomych Panu Bogu. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Dziękujemy, pięknie.

0: I jeszcze kolejna intencja. Witamy i słuchamy.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski. Modlitwie polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci, Kubę, Martę, Zosię, błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, mądrość, dary Ducha Świętego, roztropność, bezpieczeństwo. Chcemy się modlić również wszystkich, którzy rozpoczęli wakacje, uczniów, nauczycieli, wszystkich tych, którzy są na urlopach, wypoczywają, o bezpieczne i o dobry wypoczynek dla nich. Modlitwie też polecamy wszystkich podróżujących, wszystkich kierowców o bezpieczne dotarcie do celu. Chcemy też modlić się w intencji zmarłych, naszych rodzin, naszych znajomych, o niebo dla nich, a także wszystkich dobroczyńców, tych, którzy nas wspierają w jakikolwiek sposób, o Boże błogosławieństwo dla nich. Modlitwie też polecamy nasze sprawy, które nosimy głęboko w sercu, o wyjazdy, o wakacje, prosimy dobre. Modlitwie też polecamy całą naszą rodzinę, a także pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy serdecznie. Wybiła nam już godzina 12, zatem kończymy intencję i zapraszam na modlitwę Anioł Pański.
2: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Amen. A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
2: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
3: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
3: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
3: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
3: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
3: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
3: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
3: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.
2: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.
4: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Reklama.
6: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.

0: To oczywiście Baranowski na antenie Radia Rodzina, 13 minut po godzinie 12, a my zapraszamy na cykl Wakacje na Dolnym Śląsku, tym razem do Karpacza. Będzie też mowa o restauracji Dziki Wodospad. Przypomnę, 250 zł do wydania właśnie w tej restauracji, do wygrania u nas w Radiu Rodzina. Wysyłamy SMS-y 7148, zaczynamy od słowa rodzina i kończymy zdanie. Najlepsze wakacje to... No i tutaj już niech was fantazja poniesie. Tymczasem posłuchajmy, co tam ciekawego w Karpaczu słychać.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Znajdujemy się w samym centrum Karpacza, u podnóża Śnieżki, w miejscu, gdzie swój bieg rozpoczynają trasy turystyczne karkonoszy. I o tym wyjątkowym miejscu będziemy rozmawiać
3: z Grzegorzem Głodem, dyrektorem ośrodka narciarskiego Winterpol Karpacz i Zieleniec. Znajdujemy się w takim kluczowym miejscu przy ulicy Olimpijskiej, gdzie swój bieg zaczyna większość tych znanych, lubianych tras karkonoszy, szlaków turystycznych karkonoszy. Część gości korzysta właśnie z tej alternatywy skrócenia sobie tej drogi koleją linową, a część gości po prostu od miasta może podróżować szlakami turystycznymi.
2: Biały Jarn to z jednej strony wytwór geologiczny, ale z drugiej strony właśnie ten punkt orientacyjny na mapie Karkonoszy, gdzie przebiegają te najważniejsze trasy na Śnieżkę czy wyższe partie gór. Skąd dokąd możemy stąd przemierzyć?
3: Również mamy piękny szlak żółty, który prowadzi nas do schroniska PTTK Samotnia. Bardzo urokliwe miejsce i bardzo chętnie odwiedzane. Osobiście dodam, że chyba jedno z moich ulubionych miejsc w Karkonoszach. No i przede wszystkim szlak czerwony, który prowadzi wzdłuż potoku Łomniczka i również tym szlakiem możemy dojść na Śnieżkę. Tak naprawdę trzeba dopracować do dostępnego czasu oraz tak naprawdę kondycji fizycznej. Natomiast z doświadczenia wiem, że jeżeli mamy cały dzień, no to spokojnie można wejść na przykład tym czarnym, a później wrócić.
2: A dla spragnionych odpoczynku turystów czeka Villa Winterpool.
3: Dokładnie, przy dolnej stacji kolei linowej w Białym Jarze znajduje się kameralne miejsce, jakim jest Villa Winterpol. Posiadamy kilkanaście pokoi, dwóch, trzech i czteroosobowych, więc takich idealnych dla rodzin z dziećmi. Co ważne, jest to bardzo dobry punkt wypadowy do odkrywania właśnie tych naszych gór Karkonoszy, bo tak naprawdę zaraz po śniadaniu, wjechaniu wyciągiem, który jest wliczony w cenę pokoju, znajdujemy się na trasie turystycznej. Co też ważne, w obiektach gdzie serwujemy śniadania, więc odpada nam jeszcze rano organizacja posiłku.
2: To nie jest typowo komercyjny obiekt, który spotykamy w Karpaczu. To raczej powiedziałabym taka willa, jak już sama nazwa mówi, stylizowana na czasy niemieckie.
3: Tak, z zewnątrz przypomina faktycznie obiekt, który tutaj był tożsamy z regionem. Wykończenie kamieniem, wykończenie drzewem. Natomiast wnętrza oferują już takie współczesne warunki, komfortowe, przestronne pokoje. Posiadamy również aneksy kuchenne dla gości, którzy chcą skorzystać z własnej gastronomii. W aneksach można ugotować coś, skorzystać ze zmywarki. Znajdują się tam również pełne komplety naczyń.
2: Propozycja skierowana jest także dla rodzin.
3: Dokładnie tak. Bardzo dużo rodzin z dziećmi do nas przyjeżdża. Mamy też różnego rodzaju udogodnienia, jak łóżeczka dla dzieci, przyjmujemy też pupili, więc cała rodzina znajdzie tutaj coś dla siebie.
2: Ale także dla koneserów.
3: Również dla koneserów. Koneserów przede wszystkim komfortowego wypoczynku i delektowania się górskimi panoramami. Tak jak teraz możemy podziwiać tutaj z tarasu szczyty Karkonoszy.
2: I lasów świerkowych, ale także słyszymy strumyk płynący nieopodal.
3: Tak, bezpośrednio przy staku narciarskim i kolei linowej płynie strumień, w zasadzie rzeka Łomnica. W górnej części stoku, bezpośrednio przy ulicy Olimpijskiej i restauracji Dziki Wodospad, znajduje się też jedna z bardziej znanych i lubianych atrakcji, czyli właśnie Dziki Wodospad. Stąd też nazwa restauracji. Obok też jest punkt anomalii grawitacyjnych, skocznia Orlinek, więc w obrębie całego Białego Jaru jest bardzo dużo atrakcji, które warto zobaczyć, warto odwiedzić. Zarówno te takie komercyjne, jak i te naturalne.
2: Z czego słynie Dziki Wodospad?
3: Dziki wodospad to przede wszystkim zapora rumuszowa, która miała tak naprawdę powodować zatrzymanie się masy skalnych, kamieni w przypadku większych opadów deszczu. Spowodowało to, że powstało miejsce, zapora, która stała się atrakcją turystyczną i jest przepięknym wodospadem ulokowanym w takim zagajniku leśnym, gdzie są paprocie, mchy. Naprawdę bardzo ładne miejsce. Często tam właśnie są organizowane różnego rodzaju sesje zdjęciowe.
2: Mam okazję zobaczyć to latem, bo jest pełnia sezonu. Natomiast warto wspomnieć, że zimą ta ścieżka jest często zamykana z powodu lawin.
3: Tak, no przede wszystkim słynna lawina w Białym Jarze sprzed kilkudziesięciu lat, a która niestety zabrała swoje żniwo w ofiarach śmiertelnych. Natomiast od tego czasu nie było już takich drastycznych zdarzeń. Jeżeli już jesteśmy przy tym zimniejszym klimacie zimowym, to warto też podkreślić, że Biały Jar to przede wszystkim stacja narciarska. Stacja narciarska, w której znajdują się trzy trasy narciarskie, 600, 800 i 1100 metrów. Stacja, która przede wszystkim stawia bardzo mocno na dydaktykę. Więc myślę, że nie jedno pokolenie narciarzy czy snowboardzistów stawiało tutaj już swoje pierwsze kroki. Co ważne, oferujemy tutaj kompleksowo te usługi od wyciągu poprzez trasy narciarskie, aż do szkoły narciarskiej i kilku wypożyczalni sprzętu. No i oczywiście nasze punkty gastronomiczne i willa, o której przed sekundą rozmawialiśmy.
2: W której obecnie się znajdujemy, ale czas latem na wyciąg, więc zabieramy Państwa ze sobą do Dzikiego Wodospadu.
3: Tak, zapraszam serdecznie do Dzikiego Wodospadu, ale nie tego na rzece Łomnica, tylko tuż przy rzece Łomnica i przy Dzikim Wodospadzie na rzece Łomnica. Dziki Wodospad to restauracja, która została wybudowana w 2015 roku. Szalenie piękny obiekt, obiekt nawiązujący do lokalnej architektury z elementami nowoczesnej stylizacji. No i przede wszystkim też szalenie ciekawe miejsce, jeżeli chodzi o kuchnię, która tam się znajduje, o dania, które są serwowane. Stawiamy na bardzo wysoką jakość produktów oraz na przepisy sięgające tradycjami do tych rejonów tutaj z nowoczesnym twistem, ale o tym już chyba troszeczkę więcej opowie pan Igor.
2: Zatem zajrzyjmy do środka.

0: I udało się, wjechaliśmy kolejką na górę, było bezpiecznie.
1: Dokładnie tak. Przemieściliśmy się częścią stoku pod restaurację Dziki Wodospad. Obecnie jesteśmy przy części od strony stoku, gdzie znajduje się skibar. Ta część jest akurat czynna tylko w sezonie zimowym. Znajduje się tutaj też palenisko z grillem i wędzarnią. Znajduje się tutaj również wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, jak i biuro zapisów szkoły oraz toalety ogólnodostępne. Za chwilkę przejdziemy sobie do góry, do części restauracyjnej, gdzie mamy też dwa piękne widokowe tarasy. I ciekawostka, jeden jest plażą.
0: O, wow, z prawdziwym piaskiem?
1: Oczywiście.
0: Spójrzmy jeszcze na budynek, bo to jest nowoczesny obiekt, ale wydaje się, że wkomponowany w ten krajobraz, który widzimy, on nie przeszkadza, on nie zaburza tej harmonii.
1: Taki też był zamysł, dlatego do projektu wzięliśmy biuro lokalne. Grupa architektów starała się wypracować taką koncepcję, która będzie nawiązywała do tej regionalnej architektury. Będzie też miała pewne akcenty nowoczesności, ale przez to wszystko będzie stawała się taka lekka i wtapiała w otoczenie.
0: No to wtopmy się w to otoczenie, w tą lekkość.
1: Dziękuję, chodźmy. Więc teraz jesteśmy w tej części typowo narciarskiej restauracji. Tutaj stawiamy głównie na szybsze dania, natomiast nie myślcie sobie Państwo, że to są to dania typowo fast foodowe. Są to, powiedziałbym, dania szybkie, ale wszystkie ręcznie robione w naszej kuchni.
0: Wow!
1: Teraz jesteśmy na parterze w części głównej restauracyjnym z pięknym panoramicznym widokiem na cały stok i panoramy górskie. Zapraszam na plażę teraz. Tutaj również z tarasu i z naszej plaży widać Dziki Wodospad, więc można tak naprawdę delektować się posiłkiem i podziwiać tą piękną atrakcję turystyczną. I tutaj nieco bardziej kameralny zakątek restauracji z widokiem właśnie na Dziki Wodospad z jednej strony przez panoramiczne okno, a z drugiej strony możemy podziwiać właśnie panoramę górską i stok narciarski.
2: Mam na imię Elżbieta, to jest moja siostra cioteczna Grażyna. Grażynka przyjechała z Poznania, ja przyjechałam z Pęzina. To jest województwo zachodniopomorskie, okolice Stargardu.
3: Spędzają panie urlop na Dolnym Śląsku?
2: Tak, przyjechałyśmy w ubiegłym tygodniu w sobotę i niestety jutro odjazd.
3: Szybko czas płynie w miejscu, gdzie spędza się go dobrze.
2: Tak, pogodę mamy fantastyczną. Wymyślamy sobie trasy, czasami je realizujemy, czasami zupełnie zmieniamy pomysły na spędzanie czasu. Wczoraj poszłyśmy sobie oglądać mecze siatkówki plażowej. Bardzo fajna impreza, świetnie zorganizowana. Stadion w Karpaczu, więc tam jest fantastyczna organizacja, super, dużo młodzieży, dużo w ogóle ludzi zainteresowanych siatkówką plażową. Także jeśli ktoś nie chce chodzić na szlaki, po prostu może sobie obejrzeć.
3: W tym momencie siedzimy na tarasie restauracji Dziki Wodospad. Pierwszy raz w tym miejscu?
2: Nie, mamy przerwę, ponieważ nasz pomysł jest taki, że dzisiaj zaliczymy Śnieżkę. I tak właśnie zastanawiamy się, z przerwami oczywiście, to jest jedna z przerw, i tak zastanawiamy się, czy zrealizujemy swój pomysł, czy też nie, ponieważ dzisiaj jest bardzo gorąco. Więc nie wiem, zobaczymy. Na razie mamy intencję taką, że idziemy.
3: W przerwach można się posilić, też kalorycznie. Co panie wybrały?
2: Sernik i lemoniadę polecamy.
4: Z Krakowa przyjechałam tym razem.
0: I z kim pani wybrała się na Śnieżkę?
4: Z moją najlepszą przyjaciółką. Dzisiaj było wymagająco, ale pogoda bardzo dopisała. Przepiękna, słoneczna, nie za ciepło, nie za zimno, wymarzona.
0: A z którego miejsca startowałyście?
4: Z Karpacza, z dworca kolejowego. Przyjechałyśmy tutaj z Wrocławia pociągiem. Też bardzo dogodne połączenie. W przeciągu 2,5 godzin można się znaleźć na miejscu, a potem już na trasę. I cała trasa, ile nam zajęła? 4 godziny? Około 4,5 godziny.
0: 4 godziny, po drodze jakieś malownicze tereny, jakieś obiekty, które zwiedzałyście i którym szlakiem szłyście?
4: Z tego co pamiętam, to był niebieski szlak, strzecha akademicka po drodze, no i świątynia Wang. Świątynia Wang jest dosyć oryginalna, myślę, że w żadnych innych górach w Polsce drugiej takiej nie znajdziemy. No a widoki są im wyżej, to coraz piękniej, nic tylko podziwiać.
0: Który raz w Karpaczu na Śnieżce?
4: Na Śnieżce drugi, a w Karpaczu chyba 5.
0: A pani szczyt najwyższy, który pani do tej pory zdobyła, to?
4: Rysy.
5: Tomek z Głogowa. Przyjechaliśmy w czwórkę z rodziną. Syn i córka, pierwszy raz takie ostre podejście w życiu, więc jest zaliczone. Mamy pieczątkę Korony Gór Polskich i będziemy kolejne zbierać w najbliższym czasie.
0: Jak było?
6: Fajnie.
0: A co było takiego fajnego? Dojście tu, nie?
6: Tak.
0: Który najfajniejszy widok?
7: Stąd tam, Dom Śląski.
0: Ile zajęła wam trasa i skąd dokładnie wyruszyliście?
8: Wyruszyliśmy z Karpacza po 9? Nie, 9:50?
5: Po 9.
8: 4 godzinki.
0: A gdzieś zatrzymywaliście się państwo poza tutaj schroniskiem?
5: Podejście tutaj przy cmentarzyku, Dom Śląski plus Śnieżka. Pogoda rewelacyjna. Dzieci niezmęczone, także ja jestem szczęśliwy, że się udało dotrzeć.
0: Ale państwo w ogóle w takiej formie widzę, że aktywnie chyba tak spędzają na co dzień czas, prawda?
5: Staramy się, chociaż czasu brakuje na taką formę aktywności, ale jak tylko możemy gdzieś w góry jeździć, to jak najbardziej. No i też ta książeczka motywuje, żeby te kolejne góry zdobywać, a przy okazji też się troszkę poruszać.
0: A jakie góry szczyty państwo już zaliczyli, jeśli mogą się pochwalić rodzinnie?
5: Na razie tutaj na Dolnym Śląsku. Góry Wałbrzyskie, Góry Izerskie, te mniejsze. Góry Sowie też były po drodze, były Góry Stołowe. Także na razie tutaj Dolny Śląsk, a później będzie Małopolska i Bieszczady na deser.
0: A spodziewaliście się, że będzie aż tyle ludzi dzisiaj?
5: Spodziewałem się. Jesteśmy świadomymi turystami, więc natomiast myślałem, że będzie więcej. Myślę, że większość Polaków pojechała na ten weekend nad morze. Na końcu jest pogoda też, żeby sobie tam odpocząć.
0: Wrócą państwo na Śnieżkę?
5: To proszę brać dzieci.
0: Wrócicie tutaj?
7: Tak.
0: A podoba ci się UFO? A wiesz, co to jest? Czyli?
7: Obserwatorium astronomiczne.
0: Co dzisiaj będziecie robić, oprócz tego, że chodzicie?
5: Spędzimy czasu ze znajomymi w hostelu, jakaś tam rekreacja, ognisko. Tak na spokojnie, żeby się zrelaksować.
7: A moglibyśmy pozdrowić dziadków?
0: Oczywiście.
7: To pozdrawiamy naszych dziadków.
0: Pozdrawiamy. Dużo rodzinnej atmosfery wam życzę. No i pogody, która nad nami. Wszystkiego dobrego.
9: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękujemy, pozdrawiamy.
9: Generalnie to jest taki babski wyjazd, ale połączony ze zbieraniem pieczątek do korony gór Polski.
0: Brakowało Śnieżki?
9: Brakowało z pieczątką. A dlaczego ten weekend? No generalnie wolałobyśmy kiedy indziej, bo jest strasznie dużo ludzi, nie? Ale nie trzeba brać wolnego w pracy, więc lepiej być mimo wszystko tutaj, niż siedzieć w domu. Musiałyśmy tu przejechać 400 kilometrów, więc idealnie.
0: Z którego momentu startowałyście na Śnieżkę?
9: Z tej świątyni Ying Yang Wang. Tak, tak, tak. Z tej świątyni niebieską, później tą czerwoną, tą taką tradycyjną chyba. No samotnie to co nowego, to jak ostatnio byłyśmy, to była zamknięta ta trasa, więc musiałyśmy przejść przez taki domek, chyba Myśliwski się nazywa, więc jakby było coś nowego, jakiś mały odcinek i on akurat jest bardzo ładny. Wydaje mi się, że te barierki może budowali, nie wiem, ale no nie szłyśmy tym kawałkiem, bo k temu był zamknięty.
0: Pogoda dopisała, sporo ludzi. Dalsze plany na wasze wojaże?
9: Jak zejście, relaks, a jutro wysoka kopa. Okay. Wszystko robimy na nogach, tak jak trzeba. Wczoraj byłyśmy na Skalniku i na Skopcu. Dzisiaj Śnieżka, jutro wysoka kopa i do domu.

0: Ukryta wśród gór, tuż przy szlaku, czeka na nas kulinarna opowieść w dzikim wodospadzie w restauracji, o której opowie Igor Plis, szef kuchni. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Pora przedobiadowa, czy już wszystko przygotowane?
1: No właśnie, szykujemy się tutaj od rana do popołudniowego serwisu i szykujemy, robimy produkcję, sprawdzamy, czego nie mamy, co jeszcze trzeba zrobić, ewentualnie dorobić i będziemy gotowi.
0: Jaki dzisiejszy specjał pan przygotowuje?
1: Dziś robimy pierożki z rakami.
0: Wow, co to jest takiego? Proszę mi powiedzieć, bo ja trochę mało wiem o takich przysmakach.
1: Zainspirowało mnie do tego, kiedyś tutaj w takiej dawnej książce czytałem, że było dużo hodowli raków właśnie w Karkonoszach przez to, że mieliśmy bardzo czystą wodę na tych terenach. No i tak sobie pomyślałem, że warto byłoby wrócić do tej tradycji, ponieważ już nie ma restauracji, gdzie można zjeść raki, a jeżeli są, to już w takich odległych zakątkach naszego kraju, gdzie jeszcze ktoś o tym pamięta. No i pomyślałem o tym, że moglibyśmy zrobić coś takiego i zamknąć smak raka w delikatnym pierożku z bulionem rybnym.
0: Jak to smakuje? Proszę nam zobrazować, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić i poczuć na językach.
1: No, raki, które tutaj przygotowujemy, są bardzo słodkie. Oczywiście dodajemy do nich czosnek, pietruszkę, trochę kolendry, troszkę parmezanu, żeby wydobyć ten smak umami, który się znajduje w tych daniach. Do tego jest bulion z pieczonych ryb, delikatnie zredukowany z białym winem i to tworzy taką zgrabną całość. Słodki rak, delikatne ciasto pierożków i delikatnie słony bulion rybny.
0: No to wszyscy poczuliśmy się teraz bardzo, bardzo głodni. To, co was odróżnia jako dziki wodospad w Karpaczu, to, że inspirujecie się tradycjami lokalnymi, ale tymi dawnymi.
1: Tak, staramy się tutaj bazować na dawnych recepturach. Jest kilku autorów i kilka książek, które już można dostać o dawnej kuchni Karkonoszy. Co prawda kuchnia tutaj jest pomieszana, bo jak wiemy, tutaj nie było rdzennych Polaków, tylko tu są wszyscy ludzie, którzy tu mieszkają, są napływowi. No ale gdzieś tam te w połączeniu z Czechami te receptury tutaj są wydobyte, stare receptury Karkonoszy, które bazują właśnie też na rybach, warzywach, grzybach. I tak się staramy prowadzić naszą kuchnię tutaj w dzikim wodospadzie.
0: A jaka jest ta karkonoska kuchnia? Jakby pan mógł ją tak scharakteryzować, z czego się składa? Które składniki dominują?
1: Głównie dominują grzyby, ziemniaki, kapusta, takie najprostsze warzywa i produkty, które kiedyś jedli tacy biedniejsi ludzie. Mało jadło się w Karkonoszach mięsa, ale gdzieś tam ta jagnięcina, delikatnie wieprzowina, wołowina, ale głównie były to warzywa i ryby z górskich potoków.
0: Właśnie chciałam o to zapytać, czy ten pstrąg słynny z Karpacza także u was występuje?
1: Tak, pstrąg oczywiście jest tutaj u nas, nie mogłoby zabraknąć pstrąga w naszej karcie. Jest tutaj też to danie lokalne, też są hodowle pstrąga teraz na tą chwilę. Tutaj w okolicach Karpacza i Jeleniej Góry, także na tym bazujemy i staramy się go przyrządzić w jak najlepszy sposób.
0: Czyli w jaki? Czosnek, cytryna?
1: Pstrąga filetujemy, żeby było jak najmniej ości, bo teraz goście nie lubią już grzebać się w tym całym...
0: Wybredni są.
1: Są wybredni, potrzebują czystego mięska, ale gdzieś tam staramy się to przygotować w taki sposób.

0: smażymy.
1: Wykańczamy masłem, cytryną, tymiankiem. Do tego delikatna salsa verde z lokalnych ziół, kaparów i myślę, że to wystarczy, żeby ryba była smaczna.
2: Czy to jest pstrąg z rzeki Łomnicy?
1: Tak, to można powiedzieć, że z rzeki Łomnicy, ponieważ hodowla jest zasilana wodą z rzeki Łomnicy i w tej wodzie właśnie czystej, górskiej ten pstrąg sobie dorasta i się wychowuje. Ona jest bardzo zimna, przez to mięso jest bardzo zwarte, takie właśnie mięsiste. One są bardzo dobrze umięśnione, te ryby, i przez to też smakują naszym gościom.
2: Ale szef kuchni nie łowi, tylko mu przyniosą tą rybę, tak?
1: Tak, przyniosą. Szef kuchni jest za delikatny, żeby łowić, zabijać i robić krzywdę zwierzątkom.
2: Ale może smacznie przyrządzi. Czy jeszcze jakieś inne ryby macie? Przepraszam, ja bardzo lubię ryby, stąd moje pytanie, bo widziałam w różnych restauracjach, na przykład dorsza czy halibuta, a to wydają się jednak takie ryby, które absolutnie nie pochodzą stąd, bo są raczej nadmorskimi.
1: Tak, są nadmorskimi i to jeszcze nawet nad nasze polskie morze przyjeżdżają z zagranicy mrożone, także ciężko trafić świeżą rybę. Też długo mieszkałem nad polskim morzem i tam uczyłem się naszego fachu gastronomicznego i głównie ryby, są sezony na połowy ryb i przez to nie ma świeżych ryb latem w Polsce, bo wtedy jest zakaz połowu, a przez to, że zagraniczne firmy wyławiają całą szprotkę z Bałtyku, to nasze dorsze są po prostu mikroskopijnych rozmiarów i nie nadają się nawet do gotowania.
2: Zatem korzystacie z lokalnych produktów?
1: Tak, staramy się tutaj jak najbardziej korzystać z lokalnych produktów. Tu jest pan, który hoduje zioła. Tutaj niedaleko nas właśnie hodowlę ryb, mięso też mamy od lokalnych producentów, no i warzywa tak samo. No jest teraz tyle i jest na to taka moda, że możemy śmiało sobie pozwolić na to.
2: Dla kogo jest przeznaczona wasza kuchnia?
1: Dla gości, którzy cenią sobie smak. Kuchnia jest bardzo prosta, lecz z nowoczesnymi wariacjami. Staramy się łączyć kuchnię polską właśnie z nowoczesnymi technikami, ale ma być to proste i bardzo smaczne przede wszystkim.
2: Gdzie pan uczył się swojego fachu, przyrządzania takich lokalnych potraw?
1: Z tą lokalnością to akurat tutaj muszę sobie radzić sam, bo całe życie uczyłem się praktycznie gotować w Trójmieście.
2: Ale, o czym już pan wspominał?
1: Tak, ale tam te właśnie nowoczesne techniki, klasyczne techniki kuchni polskiej, francuskiej, tam posiadłem tą wiedzę i teraz mogę ją śmiało wykorzystać tutaj w lokalnej kuchni, gdzieś przemycać te smaki.
2: Proszę powiedzieć, czy tu trzeba korzystać z jakichś specjalnych naczyń, z narzędzi? Musi mieć szef kuchni, by sporządzić, przygotować takie potrawy, no dosyć nietypowe.
1: Staramy się tak robić, że gdzieś tam to mięso już nie pieczemy w piecu konwekcyjnym z sondą, tak jak to robią różne restauracje, tylko staramy się gdzieś tam to zrobić w glinianym naczyniu, tak żeby to było jednak lokalnie, żeby ten smak był tak powtarzalny jak kiedyś u naszych babci, dziadków i no, żeby to smakowało po prostu.
2: Pana ulubiony przysmak albo potrawa? Może serwowana tutaj właśnie w restauracji Dziki Wodospad?
1: Takie jedno z moich ulubionych dań to jest chałka z kaszanką, gdzie mamy tostowaną chałkę właśnie na maśle, takim polskim wiejskim, i na to jest przesmażona kaszanka, taki luźny sos z kaszanki, do tego pikle, lokalne zioła i to po prostu smakuje obłędnie. Ta słodycz chałki, która łączy się z kaszanką, to jest to, co lubię bardzo. Jest bardzo polsko i lokalnie.
2: Wasze menu jest bardzo zróżnicowane. Mamy przystawki, zupy, sałaty, dania także dla osób, które jednak nie jedzą mięsa, wegetarian także posiadacie.
1: Tak, posiadamy. Tutaj akurat w menu mamy jedno z dań wegetariańskich. To są takie kluseczki, można powiedzieć gnioki bądź kopytka w sosie dyniowym. Do tego jest espuma, czyli taki nowoczesny rodzaj przenoszenia smaku. Espuma z sera łomnickiego, tutaj lokalnego sera, która wprowadza też tą kremowość i ten posmak owczego sera właśnie, który idealnie pasuje do dyni.
2: Jestem taka ciekawa, bo ja często przemierzam szlaki górskie i wie pan, czasami idziemy na pusty żołądek, mamy prowiant w plecaku, bo to różne są trasy. Natomiast co pan by polecił przed zdobyciem na przykład Śnieżki?
1: Przed zdobyciem Śnieżki to przede wszystkim miesięczny trening przed, żeby zdobyć trochę formy i wytrzymałości takich mięśni, ale tutaj idealnym daniem myślę, że byłoby śląskie niebo, które tutaj jest u nas w karcie. To jest lokalne danie z Dolnego Śląska. Wolno pieczony boczek z sosem na bazie suszonych owoców, też boczku wędzonego, czerwonego wina i to wszystko po prostu łączy się w jedną całość. I myślę, że bardzo sycące i wzmacniające danie przed zdobyciem Śnieżki.
2: A po zdobyciu szczytu naszej królowej karkonoszy, co by pan polecił, kiedy jesteśmy już tacy obolali, zmęczeni i naprawdę nie mamy już sił, by pójść do miasta?
1: To po zdobyciu Śnieżki proponowałbym coś słodkiego, żeby tutaj już sobie zadowolić tą mękę, którą się przeszło, wchodząc na Śnieżkę, więc mamy tutaj takie kluski, kantoraki, to są takie knedle dolnośląskie, właśnie karkonoskie ze śliwką i my je podajemy akurat z sosem angielskim, no tak trochę nowocześnie i trochę po staremu, także to jest bardzo pyszne danie, ta śliwka idealnie łączy się z sosem angielskim.
2: Jako Radio Rodzina koniecznie muszę zapytać o dzieci, co im serwujecie?
1: No dzieci niestety musieliśmy tutaj troszkę też ulec trendom, które...
2: Bo często nie są głodni, a okazuje się, że to jedno z waszych dań.
1: Tak, danie dla dzieci tutaj nazywa się Nie jestem głodny lub obojętnie, albo może być. Takie mamy nazwy dań dla dzieci. Jednym z tych dań są kluski leniwe, czy pierogi. To są takie kluseczki na bazie twarogu i ziemniaków, które tutaj właśnie serwujemy naszym maluchom. One są słodziutkie, z sosem żurawinowym, także to u nas dzieci lubią najbardziej.
2: To proszę podać jakiś taki krótki przepis na pyszne danie lokalne, karkonoskie. Zapisujemy, bierzemy długopisy w ręce i...
1: To może zdradzimy przepis na nasze pierożki z rakami, o których już wspominaliśmy, bo one są tutaj hitem w naszej restauracji. Także tak, należy kupić raki. Gdzie to zostawiam Państwu, bo to jest ciężki orzech do zgryzienia, ale raki parzymy, obieramy, później smażymy szybciutko z szalotką, czosnkiem, studzimy, dodajemy natkę pietruszki, troszkę może ricotty, żeby to wszystko związać, parmezanu. Już mamy gotowy farsz, a ciasto na pierogi to można zadzwonić do babci i użyć klasycznego przepisu na ciasto pierogowe od babci.
2: A jeśli dania, które przed chwilą Państwu przedstawiliśmy, przypadły do gustu, to zapraszamy do restauracji Dziki Wodospad, który znajduje się...
1: w Karpaczu na ulicy Olimpijskiej 12, tuż przy szlakach na wejście do Karkonoskiego Parku Narodowego, także wszystkich, którzy idą w góry i którzy wracają z gór i są wyczerpani, zapraszamy do nas na pyszne jedzonko. Od 12 do 21 codziennie.
2: A zapraszał Igor Plis, szef kuchni Dziki Wodospad restauracji w Karpaczu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Udanych i pełnych atrakcji wakacji życzy Winterpol. Spółka zarządzająca takimi obiektami w Karpaczu jak Villa Winterpol, restauracja Dziki Wodospad oraz kolej linowa Biały Jar.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

0: Wybija dokładnie godzina 13, dziś niedziela, 28 dzień czerwca. Mamy już 37 stopni na termometrach. Będzie jeszcze więcej niż w tej chwili w Egipcie, bo o godzinie 15 termometry mają pokazać 40 stopni. Jeśli tak, to pewnie jakiś rekord dziś padnie. Schładzajmy się, próbujmy się oszczędzać. W końcu jest też niedziela i jak mamy gdzieś wodę w pobliżu, to koniecznie korzystajmy.
1: Tu Radio Rodzina.

To wam powiem, ale wam powiem ciepło. Ciepło, upalnie, gorąco, nie lekceważmy tych upałów. Jeśli musimy wyjść, to czapeczka albo jakaś parasolka się może przydać, czemu by nie, i butelka z wodą oczywiście. I rozglądamy się, wiem, że to powtarzam, ale patrzymy też na innych, czy ktoś nie zasłabł na ławce, czy ktoś nie zasłabł w samochodzie. Nie zostawiamy niczego też i nikogo absolutnie w autach. Bądźmy czujni, bo naprawdę to już nie przelewki takie temperatury. Ale chciałem jeszcze o czymś miłym też powiedzieć, o tym, że koncert życzeń przecież rozpoczynamy od godziny 13 w Radiu Rodzina. To znaczy, jeżeli macie jakąś swoją ulubioną piosenkę, komuś chcecie zadedykować jego ulubioną piosenkę, to nic trudnego, wystarczy do mnie zadzwonić 71 322 20 22, powiedzieć jaką piosenkę, komu, no i już sprawa załatwiona. Sisters, teraz ja sobie dla siebie puszczę My Music.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

i plusk do wody. Oj, wiele bym teraz dał, żeby gdzieś być, chociaż na basenie jakimś. 29 minut po godzinie 13 zadzwoniła się do mnie Lila. Bardzo miło powiedziała, że ma urodzinki dzisiaj, także wszystkiego najlepszego, droga Lilu. No i ona by chciała dla siebie piosenkę, bardzo proszę, jakiegoś Franka Sinatra, żebym znalazł, a ja bardzo lubię akurat tą jedną piosenkę, chociaż Frank Sinatra, wiadomo, co by nie zaśpiewał, on by mógł, kiedy ktoś powiedział, książkę telefoniczną po prostu śpiewać i tak by był pięknie to brzmiało. That's Life, taki utwór dla ciebie wybrałem. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz i przypomnę, jak ktoś chce dedykację, dla siebie piosenkę, coś usłyszeć fajnego w radiu, to proszę. Telefon jest i czeka na was. 71 322 20 22.

fotelu. Melodia ulotna. 47 prawie minut po godzinie 13 w Radiu Rodzina. Przypominajka dla tych wszystkich, którzy chcieliby dobrze zjeść. Otóż czeka na was restauracja w Karpaczu, restauracja Dziki Wodospad, a wystarczy napisać SMS-a, dokończyć zdanie. Najlepsze wakacje to... No i jak tutaj już wam coś podpowiada intuicja, może przeżyliście takie najlepsze wakacje, może chcielibyście takie wakacje przeżyć, no to ładnie to opiszcie. 7148. Pod taki numer wysyłacie, zaczynacie od słowa rodzina. Czekam na te SMS-y. Czekam też i pilnie obserwuję temperaturę, bo w tej chwili mamy 38 stopni na termometrach, a przypomnę, że najwyższa odnotowana we Wrocławiu temperatura miała miejsce w 2015 roku i było to wtedy dokładnie 38,9, więc jeżeli jeszcze o jeden stopień temperatura wskoczy, to przynajmniej jeśli chodzi o Wrocław, będziemy mieli rekord, a jeżeli chodzi o Polskę, to przypomnę, jest to 40,2 stopnia Celsjusza, także być może dziś oba rekordy uda się pobić. A co ciekawe, ten ogólnopolski rekord padł w 1921 bodajże roku.

0: 2,5 minuty po godzinie 14, upalna niedziela, 28 dzień czerwca, podobno już 39 stopni na termometrach, a odczuwalna to nawet 40 cieplej niż w Kairze. Pod chmurkami się dzisiaj nie ochłodzimy, wiatr też dodatkowo nie chłodzi, trzeba na własną rękę szukać cienia i czegoś do picia. Jutro ciut chłodni, 35 stopni, no i mogą pojawić się burze.
1: Reklama.
2: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
3: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
4: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
3: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
4: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
5: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
3: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

Amy McDonald na antenie Radia Rodzina, 21 minut po godzinie 14. Trzeba zawsze szukać jakichś dobrych stron. Ja raczej mam takie optymistyczne podejście do tematu. No i nawet ten upał przecież można przekuć też na coś dobrego. I tak się zastanawiałem się i przyszedł argument mojej żony mi akurat a propos słońca i takich upałów. Pranie szybko schnie, no i od razu człowiekowi lepiej.

Messiah Hiel, nowy kawałek na naszej antenie, 33 minutki po godzinie 14, teraz pewna historia, chyba z Australii, tak, z Australii. Otóż ja wychodzę z założenia, że jak ktoś na przykład chce sobie wybudować dom i chciałby mieć go na wsi i jedzie tam, i na wsi są kurki, krówki, świnki, rolnicy i różnego rodzaju zapachy, to jak się tam wybuduje, to nie może się czepiać, że kurki bardzo wcześnie rano zaczynają już piać, albo że śmierdzi po prostu straszliwie, bo to już tam było wcześniej, było pierwsze, więc się jakoś tak nie czepiamy. Tutaj historia jest troszeczkę inna, ale podobna w pewien sposób. Chodzi o sąsiada, który przeszkadzał niby pewnej pani. Pani miała na imię Silia, jakoś tak. No i o to chodzi, że on sobie grillował. No i może się powiedzieć, no i co? No, u siebie grillował, u siebie, nie u niej. U siebie grillował, ale grillował mięso, a pani jest weganką i stwierdziła, że zapach smażonych ryb i mięsa jest absolutnie niedopuszczalny, tak? I nie uwierzycie, i wytoczyła mu sprawę sądową jeszcze. Poszła do sądu. Sprawę, jak można się domyślić, przegrała. Natomiast to nie kończy tego tematu. Historia poszła dalej do internetu troszeczkę i spora część ludzi stwierdziła, że oj, nie zostawimy tak tego, przyniesiemy swoje grille. Na Facebooku utworzono grupę, kto ma ochotę nagrillować, to może przyjść pod jej dom. Już jest chętnych 2000.

No, przyznam się szczerze, że muszę się z Państwem pożegnać, ale tak jakoś pewien opór mam, żeby z klimatyzowanego studia Radia Rodzina dać się nogę na dwór, tam podobno 40 stopni, no ale jakoś trzeba do tego domu dotrzeć. Także pięknie, serdecznie dziękuję, chłodno po raz kolejny się żegnam, ale Radia Rodzina zachęcam do słuchania non-stop 24 godziny na dobę i w internecie, i przez aplikację, jak tam kto lubi. Pozdrawiam, miłego dnia.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
3: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
2: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
3: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
4: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
4: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
4: A może dalej?
5: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
4: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
1: Reklama.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
1: Reklama.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
2: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
1: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
2: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
3: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
4: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
5: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
6: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Reklama.
7: Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
4: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
6: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
0: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

oczach już mogę spojrzeć się za siebie. Czuć niewiele, chociaż znowu czuję więcej. Tak na co dzień moje połamane serce nie zamieniłbym na żadne inne. Za to siebie mogę zmienić na lepsze. W końcu spokój.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

tego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek.

śpiewać jak słynni są krajterzy, tacy delikatni i tacy anglosascy. Ale pamiętam, jak piliśmy wino na murach zamku.

0: Reklama.
1: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, aquaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
2: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
3: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
2: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
3: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
0: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

0: Reklama.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

0: Autopromocja.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: Jak wspierać dzieci oczekujące na adopcję i przygotować do tego procesu zarówno specjalistów, jak i przyszłych rodziców. W najbliższej audycji opowiemy o projekcie realizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, który poprzez szkolenia, warsztaty i konferencje wzmacnia system adopcji i pieczy zastępczej na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w poniedziałek oraz w środę o godzinie 15:30.
3: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
1: Gitara Jarosław Treliński.

0: Autopromocja.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: Jak wspierać dzieci oczekujące na adopcję i przygotować do tego procesu zarówno specjalistów, jak i przyszłych rodziców. W najbliższej audycji opowiemy o projekcie realizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, który poprzez szkolenia, warsztaty i konferencje wzmacnia system adopcji i pieczy zastępczej na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w poniedziałek oraz w środę o godzinie 15.30.
3: Serdecznie zapraszam. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Leśne.
1: Kudowa Zdrój 88 i 7 FM.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Suplement do listy przebojów muzyczne Dary otwiera swoje podwoje. Witam serdecznie, przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, program realizuje Robert Czech. Zaprosimy artystów, którzy są, którzy byli z nami na liście przebojów muzyczne Dary i w suplemencie, aby państwa pozdrowili, zaprosili do słuchania, a potem za chwilę spotkanie, dwa ważne spotkania. Gościem, można powiedzieć, wydania jest Artur Warzecha. Za chwilę nam się przedstawi, o sobie opowie. Niesamowita postać, zobaczą państwo. No a wcześniej na chwilkę zajrzą do nas Luxi, czyli Lux Torpeda. A teraz proszę, jeśli można, pozdrawiajcie.
3: Witam wszystkich słuchaczy listy przebojów wszechczasów muzycznych darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
4: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie muzycznych darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
5: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów muzyczne dary.
6: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy muzycznych darów.
7: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają listy przebojów muzycznych darów.
8: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy muzyczne dary. Jestem z wami.
9: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do listy przebojów muzyczne dary. Litka Pospieszalska.
10: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy przebojów muzyczne dary.
11: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
12: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu listy przebojów muzyczne dary. Marcin Styczeń.
13: Pozdrawiam, słuchacie listy muzyczne dary Salsoro.
14: Adam Krylik,
15: Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
16: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu, listy przebojów, muzyczne dary. Trzymajcie się, pozdro.
17: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
18: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do listy muzyczne dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
19: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy muzyczne dary.
20: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy listy przebojów muzyczne dary i suplementu tejże listy.
21: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do listy przebojów muzyczne dary.
22: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
2: No to skoro Natalia Sołtysek zaprosiła nas do słuchania, to będziemy słuchać suplementu. Jak mówię, dzisiaj wiele niesamowitych wydarzeń. Zaczynamy od persony non grata. Persona non grata na liście przebojów muzycznych dary. Dobrze sytuowana, wygrywała niejednokrotnie Elektor Lux Torpeda też silną liną i w wersji rockowej, i w wersji tej poprawionej, którą otrzymaliśmy od nich, choć w drodze nowa płyta jest już u nas, w drodze do państwa. Oczywiście o tym myślę. A zatem Elektro Lux Torpeda, persona non grata, potem oni sami, silna lina i potem Artur Warzecha. Niesamowita postać. Człowiek, który został wyrwany z paszczy lwa, nagrywa utwory niesamowite. Zobaczą państwo, będzie się działo. Elektro Lux Torpeda.

0: Lux Torpeda w naszym programie. Witamy serdecznie. Robert Lica, Fryderyk, Robert Drężek, zwany Drężmakiem. Witajcie.
1: Witamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Otóż to.
1: My was, wy nas. Witamy.
0: No właśnie.
1: Ja myślę, że jedność, jaka jest w domu czy w zespole, to zawsze jest owoc jedności z Chrystusem, a tego się uczymy we wspólnocie, gdzie uczę się wiary, uczę się kochać drugiego i przestać kochać tylko siebie. No i ta szkoła po tych 20 latach zaczyna mi tak skutecznie pomagać, nie? Że nie tylko budzę się rano i myślę o sobie, ale widzę, że o dziwo obok mnie są inni ludzie też. Moja siódemka dzieci, już piątka wnuków, żona i to jest coś, co uczy mnie szukania jedności, bo jak nie będziemy w jedności, to się wszystko rozsypie, nie? No ale widzę, że w naszym zespole w ogóle każdy z nas ma jakąś relację z Chrystusem. Po to jest właśnie dla mnie potrzebna wspólnota, bo ja jestem szczególny przypadek grzesznika, który potrzebuje bardzo dużej reanimacji i dzięki wspólnocie ją mam, nie?
0: A u ciebie, Robert, co słychać?
2: Ja też mogę powiedzieć
0: niby
2: tutaj...
0: banalne.
2: Chodzi o... To nie jest pytanie banalne. Dla mnie to jest pytanie bardzo głębokie. I tak jak Robert powiedział, też tu chodzi o tą jedność... I małżeńską, i we wspólnocie. U mnie jest tak, że ja jestem 16 lat po ślubie, w marcu nam minęło. I tak naprawdę jestem z żoną od półtora roku. My jesteśmy w domowym kościele i widzę, jak po 15 latach małżeństwa moje małżeństwo zaczęło... Ono się zaczęło tak naprawdę, kiedy my zaczęliśmy próbować tą relację małżeńską budować na Chrystusie. Wcześniej to my jesteśmy trudne charaktery, i ja, i moja żona, i wcześniej to próbowaliśmy jakoś robić swoimi siłami, po swojemu, i to było bardzo trudne, tam się dużo rzeczy rozpadało, dużo pękało, dużo różnych doświadczeń. Widzę, że mimo trudów, mimo tego, że nasze charaktery się nie zmieniły, to ja parę razy to powtarzałem i mówiłem przy różnych sytuacjach, że od zeszłego roku ja widzę wiosnę w moim małżeństwie i zawdzięczam to tylko i wyłącznie Panu Bogu. Jestem tego święcie przekonany. Że jest to owoc tego, co Pan Bóg robi w moim małżeństwie. Był takiego, mamy przyjaciela, który się bardzo mocno za nas modli, dużo, dużo choruje, dużo cierpi. Te swoje cierpienia też wiem, że ofiarowywał za mnie i za Anię. I jestem w szoku, bo patrząc pewne schodki, to się zaczęło w ogóle dokładnie w rocznicę naszego ślubu, kiedy żona siedziała w domu, nic nie robiliśmy. Ja tak z brewiarzem wszedłem do salonu i mówię, chodź, razem jucznie odmówimy, pomodlimy się psalmami. Ono tak się, ale po co? Nie chce mi się. I to mówię, no chodź, tak niby ją męczyłem, niby męczyłem i widzę, że bardzo delikatnymi takimi kroczkami, to był mniej więcej od tamtego momentu, jak to wszystko powolutku wstępowało, łącznie do tego, że byliśmy w kościele u mnie w parafii i tak nagle jakieś małżeństwo, które mówi o świadectwo swojego życia, też mówili, że są w domowym kościele, tu leżą ulotki na ławkach i tak mówię, Panie Boże, może to jest ten moment, kiedy my mamy wreszcie iść razem za Tobą, jeżeli ja jestem w powołaniu małżeńskim, a nie żebyśmy sami chodzili swoimi ścieżkami. I tak szturcham Anię, tak wzięliśmy tą ulotkę i byłem bardzo zaskoczony, bardzo zdziwiony, bardzo szczęśliwy, bardzo zbudowany i ja się zacząłem modlić z żoną po 15 latach małżeństwa razem. I widzę, że to diametralnie zmieniło wszystko w naszej relacji. Naprawdę, mimo że jest dalej dużo cierpienia, jest dalej dużo trudności, dużo zmagania i mojego, i mojej żony. I ta płyta też tyle opowiada też o moim małżeństwie, o relacjach, o tej silnej linii. No, można by dużo gadać, naprawdę.
0: Super, że zaglądaliście do nas, Lux Torpeda. Pięknie dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
2: Otóż to.

We wszystkich klęskach poniosę dalej cię na rękach.

silna lina i przed chwilą Lux Torpeda spoza czasu i przestrzeni z nami Robert Lica, Fredryk i Robert Drężek. Fantastyczna ekipa, no i warto sobie zapamiętać to, o czym mówili panowie. Będąc tu na Jasnej Górze. To tak jeszcze dodatek, apendeks do listy przebojów muzycznych Darek, gdzie też przez chwilę byli z nami i Lica, i Drężmak. Teraz Artur Brunon Warzecha w utworze Przemiany, remaster. Posłuchajcie państwo tego artysty, a za chwilę posłuchamy, co wydarzyło się w jego życiu. Bardzo wiele rzeczy się wydarzyło, ale finał tego jest niesamowity. Już za chwilę z nami na antenie Artur Brunon Warzecha. Wcześniej jego utwór Przemiany.

twoich stóp. Tak do niej rzekł, kiedyś usłyszałem, że się przemienię, że poczy me zawita to spojrzenie, lecz wiary nie dał, duszy zagubienie. Jeszcze raz dziękuję za wyzwolenie.

Są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany.

0: Są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany.
1: Są przemiany, tak nas upewnia w tym wszystkim Artur Warzecha w tym utworze, ale to utwór to jedno, ale on jest zapisem rzeczywiście tych przemian w notce na płycie, którą Artur Warzecha wysłał do nas, do radia i do państwa, do muzycznych darów. Znajduję informację. W tym roku przystąpiłem do pierwszej po 35 latach spowiedzi generalnej, a także do pierwszej od czasu bierzmowania Eucharystii. Znalazłem nieśmiertelność. I tutaj trzy wykrzykniki. Artur Warzecha, witamy serdecznie.
2: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, witam wszystkich w studio.
1: A zatem okazuje się, że przemiany są możliwe, tylko kto i w jaki sposób musi dotknąć człowieka, żeby ta przemiana zaszła? Słuchamy z uwagą opowieści, panie Arturze, pańskiej, bo jest niesamowita. Zapraszamy, zamieniamy się w słuch. Oczywiście będziemy też słuchać muzyki, to było otwarcie.
2: No, zacznę od tego, że moja historia to właściwie miała klasyczny przebieg. Bierzmowanie, a następnie rozstanie z kościołem. Tu chciałbym dodać, że imię otrzymane podczas bierzmowania, czyli Brunon, stało się moim pseudonimem DJ-skim i raperskim. Pracowałem jako DJ ćwierć wieku. No, wszedłem w świat bardzo niebezpieczny, no, pewien pułapek i pokus. Można powiedzieć, że uratowało mnie poważne traktowanie talentu i dzisiaj wiem, że to moje imię, które przyjąłem podczas bierzmowania, jakoś tam mnie prowadziło.
1: No i czyli strony... Pan Bóg rzucił za Panem w czasie bierzmowania Duch Święty, bo to przecież bierzmowanie, rzucił kotwicę, no tak, i ciągnął w swoją stronę.
2: Tak, tak. I to mnie, nie byłem tego świadomy, no ale to mnie po prostu ratowało, nie wyciągało do sesji. Nie pozwalało za bardzo zboczyć. No i mówię, z jednej strony jest to świat taki, no, kolorowy, no, imprezy, no jeszcze naprawdę bardzo kochałem muzykę, miksowanie płyt, to mnie, no, bardzo mnie to, że tak powiem, kręciło, ale z drugiej strony czułem, że, no, że jest coś nie tak w moim życiu i w ogóle, no, że sobie z czymś istotnym nie poradziłem, no, chociażby z tym, że koleżanka z klasy, z podstawówki, z którą przystępowałem razem do pierwszej komunii świętej, w wieku 17 lat razem z chłopakiem popełnili samobójstwo. I to był dla mnie taki wstrząs, ja to cały czas przez lata w sobie nosiłem, no nie mogłem się z tym uporać, że jak to? I to mówię, że z jednej strony właśnie ten świat zabawy, a z drugiej strony na przykład takie myśli się pojawiały. I czułem, że muszę się z tym tematem śmierci uporać, nie? Albo śmierć chłopca z rodziny, który zmarł na białaczkę po trzech latach cierpienia, w wieku 8 lat, nie? I to też, to mi tak cały czas ciążyło. No i tak z jednej strony właśnie byłem w tym takim świecie właśnie, powiedzmy, artystycznym, a z drugiej strony, no, coś mnie, cały czas mnie coś no, jakby nakłaniało, żebym drążył ten temat, żebym dążył, dlaczego jest śmierć i tak dalej. No, no i po wielu no, zakrętach życiowych, jeden z nich był na jednym z nich między innymi, no, wypadła z tego zakrętu moja rodzina, mój związek 21-letni z kobietą, no, z którą mamy dziecko. No nie, rozleciał się, no bo to nie było, mimo że się kochaliśmy, no nie było to zbudowane na Panu Bogu. No i w pewnym momencie po prostu się rozsypało, nie? No,
1: czyli bez ślubu, tak?
2: Tak, tak. No, bardzo to przeżyłem.
1: To
2: no,
1: tak, ale przy okazji tam... warto tak się na moment zatrzymać. Ślub jest po to, żeby Chrystus zaproszony do związku, no, tak, cementował to i ratował wtedy, tak, kiedy jest trudno. A nie żeby było ładnie. Chociaż no ładnie niech będzie w czasie ślubu i wesela, ale Chrystus jest zaproszony na całe życie. A to tak przy okazji. Słuchamy z uwagą.
2: No i żyłem dalej, no i tak właśnie z jednej strony właśnie cały czas miałem tą pasję swoją muzyczną, a z drugiej strony no ciążyły mi te wszystkie pytania i tak dalej, no drążyłem w buddyzmie, tam w Krishnamurti, mi tam nawet jakieś miałem epizod z UFO, też się wkręciłem w ten temat. No po prostu ewidentnie szukałem odpowiedzi, o co tu chodzi na tym świecie. No i tak skracając, wszedłem kilka lat temu chyba w najbardziej ostry zakręt w życiu. Już myślałem, że po prostu z tego nie wyjdę, nie? Że po prostu albo zwariuję, że mnie zabiorą do psychiatryka, albo że po prostu odbiorę sobie życie. Wynająłem mieszkanie sam. No i tam zaczęły się w tym mieszkaniu dziać straszne rzeczy. No te straszne następstwa myśli, okropne, obrzydliwe. Takie doprowadzały mnie po prostu do skrajnego wyczerpania. Jeszcze zorientowałem się, że mieszkanie ma numer 13 i że wynająłem je 13 października. A wiadomo, jakie w świecie skojarzenie jest związane z cyfrą 13. Jeszcze na dodatek, gdziekolwiek nie poszedłem na miasto, na przykład, to wzrok zatrzymywał mi się na 13, nie? A to na rejestracji, a to gdzieś. No myślałem ewidentnie, że ja po prostu zwariowałem. No. Albo czas się zgłosić do domu wariatów, albo odbiorę sobie życie, bo ja tego nie wytrzymam. I na całe szczęście, a to jeszcze może o tym za chwilę, i któregoś razu nadepnąłem na coś na chodniku i patrzę, co to jest, a to jakaś taka kartka zalaminowana, brudna, podniosłem ją, okazało się, że na odwrotnej stronie był wizerunek Matki Boskiej, też taki pobrudzony. To wytarłem ręką, myślę sobie, nie wypada, żeby Matka Boska leżała tak na chodniku. I położyłem ją obok na murku. Odszedłem, a za chwilę się zatrzymałem i pomyślałem sobie, wezmę ten obrazek ze sobą do domu. No i zabrałem do domu, umyłem i finał, tak już skracając historię, finał, bo oczywiście tam po zaciekłej walce duchowej, która trwała wiele miesięcy, finał jest taki, że po 35 latach wróciłem do kościoła. Tak już jak pan redaktor powiedział, przystąpiłem do pierwszej od czasu bizmowania spowiedzi świętej i Eucharystii. Mało tego, zostałem zaproszony i zaproszenie przyjąłem do zakonu rycerzy świętego Jana Pawła II w Świnoujściu, to jest 71. chorągiew. Pewnie tam teraz zaszczytną funkcję kanclerza. No i jest to powiązane z tym, że mamy, jesteśmy w pewnej zażyłości z naszym proboszczem, zarazem naszym kapelanem, no i możemy uczestniczyć tam w adoracjach Najświętszego Sakramentu w kaplicy na plebanii. No i wchodzę tam po raz pierwszy właśnie na tą taką naszą intymną adorację, patrzę, a obok tabernakulum wisi taki sam obrazek Matki Boskiej, jaki ja wtedy podniosłem. No i taka myśl przyszła od razu do głowy, że ty podniosłeś Matkę Boską z chodnika, zabrałeś do domu, umyłeś, a potem ona podniosła ciebie, umyła i przeprowadziła tutaj do swojego syna. No, jeszcze nawiązując do tej trzynastki,
1: Maryjna, Maryjna liczba, no, 13 maja, 13 października.
2: Ale to wszystko dla mnie były obce informacje, nie? Ta. Ja po prostu uważałem po ludzku, tak po światowemu, że ja zwariowałem, nie? Że
1: Fatima.
2: To jest jakiś fatum w moim życiu, jestem przeklęty i tak dalej. Ale gdzieś, jak to się mówi, kątemucha, usłyszałem, że trzynastka to jest Maryjna. Ja sobie myślę, jak to Maryjna? Maryjna przecież jest pechowe, no, ale poszedłem w tą stronę. No i wtedy zacząłem odkrywać właśnie, że objawienia w Fatimie i tak dalej. No i w każdym razie ta trzynastka mnie w końcu zaprowadziła, już po moim powrocie do kościoła, zaprowadziła mnie do Fatimy. 10 autokarami jechałem tam i z powrotem.
1: Tak.
2: Byłem 13 lipca, właśnie w tamtym roku na tym, akurat na procesji.
1: Aha.
2: No.
1: I co sobie opowiedzieć?
2: Powiem, jeszcze jak powiem, jak poszedłem wcześniej do proboszcza, żeby się umówić na spowiedź generalną, to mówię do niego, że no, że ja tu przyszedłem po znakach, tylko ja nie wiem, czy ja przypadkiem nie zwariowałem, bo ja wszędzie widzę trzynastki, nie? On się uśmiechnął. Mówi, nie zwariowałeś. Mówi, to świat wszystko odbiera na odwrót, nie? Mówi, a wiesz w ogóle, co to znaczy 13, nie? Tam, no wiem, że były objawienia maryjne, no i że był zamach na nieudany zamach na świętego Jana Pawła II. A mówi, to wszystko prawda. Mówi, ale czy wiesz, co znaczy 13? Ja mówię, no nie wiem. On powiedział, jeden Bóg w trzech osobach. No i to mnie powaliło, no. No to takie miałem, że tak się powiem, przygody. W bardzo dużym skrócie tutaj, żeby słuchać mnie nie zamęczyć, nie? To po prostu był niekończący się, niekończący się splot nieoczekiwanych, zupełnie mnie zaskakujących zdarzeń, których bym nie wymyślił i w ogóle nie przewidział, no.
1: Mm-hmm. Ale to jest niesamowite, co pan mówi o sobie i o świecie, który jest przesiąknięty z jednej strony Bożą miłością, która się też personifikuje przez osobę Matki Najświętszej, jej obecność, jej troskę o nas w takich okolicznościach. To jest bardzo filmowy obraz, ten, który pan przedstawił. Matka Boża w błocie, pan ją podnosi, myje, a ona myje pana. Wie pan co, to jest przepiękne. To naprawdę jest piękne, to bardzo przemawia do wyobraźni, zwłaszcza, że jak rozmawialiśmy w kuluarach, mówił pan o tym, że towarzyszyły temu pójściu do spowiedzi po 35 latach też dramatyczne okoliczności, bo szatan pana kusił na wszystkie sposoby, podsuwał kiepskich ludzi.
2: Strasznie.
1: A ona walczyła.
2: To było jak z jakiegoś filmu, z horroru. No ja bym tego po prostu nie wymyślił. Jakby mi ktoś coś takiego opowiedział, to bym uznał, że mi opowiada jakiś film, no, że tam coś, że bajeruje, no.
1: A proszę opowiedzieć o tym sprzedawcy pizzy, bo niektórzy ludzie myślą, że to tylko na filmach takie rzeczy się dzieją. Może warto ich przestrzec przed tym, żeby zobaczyli, żeby nie wchodzili w to, bo jeden z pana utworów właśnie o tym mówi, nie wchodź w to zło, prawda? No bo po co się tam taplać w tym? Oczywiście, że Bóg też działa w ten sposób, że człowieka poddaje pewnym procesom, żeby zmądrzał, żeby złapał linę i uciekał stamtąd. No panu się udało, ale właśnie dzięki Matce Bożej. Ale niech pan opowie o tym, bo ku przestrodze innych, że niestety, no jeśli jesteśmy złapani, tak jak pańskie imię Brunon na bierzmowaniu przez Ducha Świętego, tą kotwicą, przez Matkę Bożą, która stanęła na pana drodze i jakby się panu w tym obrazku pojawiła, i pana ratowała, no to nie wszyscy mają takie szczęście, chociaż do każdego Bóg idzie, to na pewno ma do niego, do każdego z nas ma drogę, ale właśnie chodzi o to, żeby nigdy nie wchodzić w zło, ku przestrodze, więc proszę nam troszkę opowiedzieć, bo to jest, wie pan co, jak film. Słucha się pana, jakby się oglądało film.
2: No, to naprawdę na kogoś, kto tak się powiem, nie jest w temacie, no to naprawdę to nie są żarty. To nie są żarty. No, powrotowi do kościoła, no, w moim przypadku, towarzyszyło szaleństwo. No, to była walka po prostu odkąd tylko oczy otworzyłem, aż nie zasnąłem, a czasami i podczas snu. Nękania po prostu, no, dzień za dniem, miesiąc za miesiącem to trwało, nie? Pojawiali się w głowie różni ludzie, to tutaj, no, czy żyjący, czy nieżyjący, nie? Po prostu odwodzili, nie? Jakieś szyderstwa słyszałem i tak dalej, że co ja robię, że co to w ogóle za pomysł, że kościół to w ogóle jest ciemnogród. Zobacz na te kapliczki kiczowate i tak dalej, nie? No, et cetera, et cetera. No i właśnie też między innymi taki człowiek mi się wizualizował tutaj, ten, o którym wiem, no, że po prostu, no, że no, no, że straszne rzeczy robił. Nie wiem, jak to tam teraz wygląda, nie? No i tak jakby, jakby zachęcał mnie, żebym porzucił w ogóle ten obrany kierunek i jakby na jego stronę przeszedł, nie? A to nie jest jakiś mój znajomy, po prostu no taki z widzenia i ja po prostu wiem, co nieco. No i jak zbliżał się już ten czas spowiedzi generalnej, ja to było chyba na dzień czy na dwa dni przed. No i ja codziennie odmawiałem różaniec. No i siadam wieczorem właśnie z różańcem w ręku, a mieszkałem na tej kawalerce. Nikt nie wiedział, gdzie ja mieszkam. Nikt, nikomu nie powiedziałem. Ani rodzicom, ani synowi, znajomym, nikt po prostu, nie? Przez kilka miesięcy po prostu nikt nie miał pojęcia, gdzie ja mieszkam. Wiedzieli tylko, że jestem w Świnoujściu. No i siadam właśnie do kolejnego różańca i w tym momencie ktoś puka. Ja otwieram drzwi, no nie wierzę własnym oczom, a to ten człowiek po prostu z moich myśli, nie? I stoi za drzwiami i się uśmiecha do mnie, nie? Ja mówię, no to jest niemożliwe, no. I to nawet tu mnie diabeł znalazł, nie? No i tylko mówię, o przepraszam, pomyliłem się, nie? Ja mówię, no tak, rzeczywiście się bardzo mylił, nie? No i zamknąłem drzwi i wróciłem i chwyciłem za różaniec. No i Panie Boże, ratuj, nie? To jest niemożliwe. No. Przecież takie rzeczy to tylko scenarzyści wymyślają. I później jakieś filmy, które są brane w ogóle za jakieś zupełnie nierealne, powstają, nie?
1: No. Niesamowita jest ta walka Miriam Maryi Zwycięskiej, która Pana z tego wszystkiego wyciągała. Próby, którym był Pan poddawany, ale właśnie ten sznur różańca wyciągał Pana z tego wszystkiego, też sieć stacji katolickich, których Pan słuchał, też między innymi Radia Jasna Góra. Fantastyczna sprawa, proszę Państwa, to tak działa. Jak się cieszymy, że Pan jest w tym miejscu, w którym Pan jest, po tej spowiedzi generalnej.
2: No ja bardzo dużo zawdzięczam Radiu Jasna Góra. Odkryłem, będąc w ubiegłym roku w Niepokalanowie, tam po raz pierwszy usłyszałem listę przebiegów, myślę sobie, kurczę, co to jest, jak zawodowo prowadzone. I te głosy tych redaktorów, bo to i Pana, i Pana Janiny Iwańskiego, no świetne, i muza. No mówię, to jest wspaniałe i od tamtej pory właściwie słucham, nie, przez tyle miesięcy.
1: Bardzo się cieszymy. Witamy na pokładzie. Witamy na pokładzie kościoła. Witamy w domu Miriam Maryi. Wszak głos płynie z Jasnej Góry. Był Pan tu wczoraj, to jest niesamowite.
2: Byłem w niedzielę, tak, nawet się kręciłem tam koło siedziby radia, bo może gdzieś tam Pana Dariusza wypatrzę, niestety nie.
1: No. Ale niech Pan zobaczy. A ja dwa dni minęły i mówię, muszę zadzwonić do Artura Warzechy i niech Pan zobaczy, jak to się złoży.
2: Tego dnia się spotkałem właśnie ze znanym panu redaktorowi raperem, moim ulubionym raperem polskim, Łukaszem Wiecznym Wieczorkiem.
1: Pozdrawiam.
2: I nawet rozmawialiśmy o właśnie panu redaktorze, nie? I tam właśnie o muzycznych darach, nie? No, także to tak pięknie się wszystko potoczyło.
1: Genialnie, ale przemógł pan, a w zasadzie to Niepokalana przemogła i zaprowadziła pana do księdza proboszcza. Odbył pan sakrament pojednania i pokuty, obmycie z grzechów we krwi Chrystusa. To jest niesamowite, prawda? Ten prysznic miłosierdzia, prawda?
2: Tak, tak. I to właśnie za którymś razem, będąc w kościele, znaczy idąc do kościoła i tak widząc, jak ludzie tak bezdusznie omijają ten kościół, nie w ogóle bez żadnej reakcji, nie? No ja miałem to szczęście właśnie, że zostałem ponownie zaproszony i tak właśnie siedzę w kościele i tak myślę, no przecież to, że ten kościół tu stoi, to wcale nie jest takie oczywiste, jak tym ludziom się wydaje, nie? To nie jest takie oczywiste, bo ten kościół jest zbudowany na krwi przez tylu męczenników, tyle ludzi cierpiało za to, nie? Zapłaciło najwyższą cenę, żeby ten kościół tu mógł stać i żebym ja, ktoś taki jak ja, czy właśnie ci ludzie, którzy tak obojętnie sobie chodzą dookoła, mogli tu przyjść, no i po prostu dostać w prezencie nieśmiertelność.
1: Pięknie, dostać w prezencie nieśmiertelność. Tutaj zrobimy średnik, bo jeszcze nie kończymy rozmowy i chcę zaprosić do nagrania, przysłał pan płytę, nosi tytuł Camalias.
2: A chciałbym jeszcze dodać, jak ja pracowałem nad tym tytułowym utworem, to w głowie mi się pojawił właśnie ten tytuł, nie? Camalias. Myślę, że fajnie to brzmi, ale nie wiedziałem, co to znaczy, nie? Ale mówię, no dobra, no skoro tak usłyszałem, to niech tak będzie. I dopiero po wielu latach, właściwie w tamtym roku, w drodze do Fatimy, odkryłem, co znaczy ten tytuł, nie? Bo miałem przesiadkę już w Porto, wsiadłem w ostatni autobus do Fatimy, a dworzec w Porto autobusowy się nazywa Camelias. czyli prawie identyczna nazwa, nie? No, a to znaczy kamalie, czyli kwiaty właśnie nawiązujące do nieśmiertelności, nie?
1: Pięknie.
2: No to też, no takie...
1: Posłuchamy teraz utworu Doc, bo on się zaczyna takim pójściem w dobrą stronę. Proszę go zapowiedzieć i powrócimy jeszcze do rozmowy.

0: A rzeczywiście słychać to zamiłowanie do miksowania, do dźwięków.
1: Krótko mi grali, nie?
0: O, jeszcze na koniec.
2: A to sample z takiej kapeli wiejskiej. Trochę przykrótko my grali, nie?
0: Genialnie, samo życie. No tak, ale to ten utwór pokazuje, że wybrał się pan w drogę, w nową drogę, tak. W nowe życie, w nieśmiertelność. Przesiadka do ostatni autobus do Fatimy i potem Fatima. Co się działo w Fatimie? Ciekawa rzecz, bo też mówił pan o pewnych obrazach, które gdzieś panu towarzyszyły. No, w zasadzie tak, pana opowieść to film na żywo.
2: No, chciałbym dodać jeszcze, że dostałem niespodziankę od Pana Boga, bo no, jak wracałem do kościoła, to widziałem teledysk zespołu La Palotina pod tytułem Przyjdź i tam taka jest wrzutka takiego widoku.
0: Aha.
2: Dla mnie to była jak wrzutka z Władcy Pierścieni, w ogóle nie myślałem, że to jest w rzeczywistości coś takiego, ale pomyślałem, o jakby było fajnie, Panie Boże, tam się znaleźć. Nie? Mhm. No i jak sobie później wymyśliłem, że ruszę do Fatimy i zacząłem kombinować w ogóle, jak tam dotrzeć, bo ja mam problem z zatokami i się obawiam lecieć, nie? No i już myślałem, że będę musiał sobie odpuścić od taki kawał drogi. To zadzwonił do mnie kolega, no, i mówi, słuchaj, pamiętasz, mnie razem pracowaliśmy, przyjedź do mnie do Francji, mi. Ty tak latasz po tych kościołach, widzę na Facebooku, przyjedź, to ci się tu spodoba, nie? Ja to sobie myślę, no dobra, pojadę do Francji, to stamtąd mam tylko jeszcze pół drogi do Fatimy, dobra, jadę.
0: Aha.
2: Pojechałem do niego, powoził mnie tam po okolicy, mówię, a jutro pojedziemy kawałek dalej, to też ci się spodoba. Jedziemy, patrzę, a to ten widok z teledysku, czyli zamek świętego Michała, Le Mont Saint-Michel na kanale La Manche, nie? No mówię, no Panie Boże, no to jest niemożliwe. No.
0: Zobaczył pan.
2: Tam poznałem panią Marię, to jest Polka, która mieszka już kilkadziesiąt lat we Francji, w miejscowości Pomęt, to tam obok, gdzie ten mój kolega mieszkał. I ona się zajmuje renowacją tam figur Matki Boskiej właśnie w Pomęt. Tam były objawienia, które zostały najszybciej uznane przez Kościół, także zachęcam do zapoznania się z tą historią. Objawienia maryjne, nie? I w ogóle ta pani ma na imię Maria. Nie?
0: Aha.
2: I jeszcze jak zacząłem z nią rozmawiać, to okazało się, że ma syna Bruna, nie? Brunona. No, tam taka jeszcze jest dramatyczna historia, nie chciałbym tutaj opowiadać tego, no, ale tak właśnie jak jej powiedziałem, że ja też jestem Bruną, to takie bardzo to... No i tam wróciłem do Fatimy. Kolejnymi autokarami, 24 godziny kolejne w autokarach.
0: A w Fatimie?
2: Przesiadka na tym dworcu Kamalias, a w Fatimie, no tak zajechałem, no byłem wykończony podróżą, nie? Ale sobie myślę,

0: tak pójdę teraz na ten plac do Matki Bożej, no to już tylko teraz po prostu ukojenie i kontemplacja, nie? Wchodzę, a zapomniałem, że tam jest ta właśnie ścieżka, którą wierni pielgrzymi przebywają na kolanach, nie? I patrzę, aha, a więc jeszcze ta ścieżka mnie czeka na kolanach. No dobra, no tak już tyle przyjechałem, no to na kolana i idę, nie? Po prostu wszyscy mnie wyprzedzali. Nawet ci, co tam 10 minut później po mnie wystarczy, wszyscy mnie wyprzedzali, nie? Ja sobie myślę, albo jestem taki słaby, albo po prostu mam tyle jeszcze do spokutowania, nie? I obok mnie wyprzedza mnie na kolanach taka pani blondyneczka i widzi jak się męczę, to oddała mi swoją taką laseczkę do podpierania się, nie? No ja dalej się tam męczę. Ona przeszła i czeka na mnie na końcu, nie? Doszedłem no, z wielkim trudem, nie? Po prostu jakbym Mont Everest zdobył co najmniej z taką radością, nie? No i patrzę na nią, a ona wzięła ode mnie tą laseczkę i jeszcze raz tą samą trasę pokonała, nie? Także no i tak jak mówiłem, no trafiłem akurat na 13 lipca na piękną procesję. No w ogóle samo miejsce jest, po prostu zatkało mnie tam, no. Miałem wrażenie, że na świecie już nie ma nic piękniejszego, nie? Są tylko właśnie takie miejsca jak na przykład Fatima, że już dalej na świecie nie ma nic, że zostałem skonfrontowany z ekstremalnym pięknem, jakie może być na świecie, nie? Ta prostota tego miejsca, no po prostu mnie, no zachwyciła i w ogóle to ta procesja, ludzie z całego świata, to przepięknie, to było tak, no dopełniało się nijak do mojego wyobrażenia o jakichś takich procesjach, że to jakieś takie no pretensjonalne, że pompatyczne, że może kiczowa, no po prostu nic, nie? To było tak piękne. No, brak mi słów, no może jakbym był poetą, to coś bym tutaj mądrego.
1: Tak, no obecność Matki
0: Ale
1: Bożej.
0: Jeszcze, jeszcze dodam, że no jako rycerz zakonu świętego Jana Pawła II nocowałem w hotelu Fatima na ulicy świętego Jana Pawła II, a na drzwiach mojego pokoju była oczywiście trzynastka, nie?
1: No to...
0: Ja nie planowałem oczywiście, nie?
1: Same prezenty.
0: Naprawdę.
1: Proszę powiedzieć jeszcze... No i... Tak?
0: No i to nawet nasza rozmowa dzisiejsza, to moje nieoczekiwane zaproszenie, nie? Do programu, to też w ogóle...
1: No dzisiaj mamy wspomnienie Najświętszej Marii Panny.
0: Tak, wiem o tym. To uświadomiłem sobie post factum, no.
1: W dniu, kiedy powstaje ta audycja na żywo w Radiu Jasna Góra, potem będzie reemitowana w innych stacjach, w Radiu Niepokalanów, w Radiu Via, Rzeszów, w Radiu Rodzina, Wrocław, w Radiu Chrystusa Króla, Liverpool. Wszystkich słuchaczy gorąco pozdrawiamy. Mamy jeszcze jeden utwór zaplanowany, Okna, no bo przez...
0: Chciałbym jeszcze coś powiedzieć.
1: Proszę, proszę.
0: Czy ja jeszcze coś będę mówił po utworze, czy nie? Bo to jest ważne.
1: No właściwie będziemy lądować, bo będziemy po utworze mieli już 18.
0: Teraz szybko.
1: Proszę bardzo.
0: Utwór Okna powstawał właśnie tam w tym czasie, gdy 13 października wynająłem mieszkanie z numerem 13. I tam właśnie w tym utworze, po raz pierwszy od w ogóle chyba, po raz pierwszy w rapie, zwracam się bezpośrednio do Pana Boga. Tam są takie wersy, tam jest taki wers, jeśli stoisz wysoko w oknie nieba. To jest właściwie takie zawołanie, nie? Taka właściwie nie prośba, tylko jakby takie no, żądanie Pana Boga. Mm-hmm. Takie wołanie, jeśli tam stoisz wysoko w oknie nieba. I później policzyłem takty i okazało się, że to jest w takcie numer 13. Mam nadzieję, że to nie jest już jakiś objaw chorobowy. Ale nie, no to naprawdę tak jest. No. Po raz pierwszy zwróciłem się do Pana Boga w rapie bezpośrednio i no jeszcze taki...
1: I został Pan wysłuchany, to jest niesamowite.
0: Tak.
1: Warto to podkreślić, też warto wskazać na przyjaciół, na Pana syna, który ten klip, który jest tutaj pod postem na Facebooku Muzyczne Dary, warto zobaczyć AKB Przemiany. To autorstwo jest Pana syna, no i też wspierał Pana jego kolega, więc też warto tej osoby wymienić. Te, które gdzieś tam w krzywym zwierciadle się pojawiły, życzymy im, żeby się nawrócili. Życzymy,
0: tak,
1: żeby Pan
0: serca,
1: Bóg ich dotknął.
0: Całego serca, tak. Ja się modlę za nich.
1: No. Natomiast tych dobrych ludzi też warto pokazać Pana syna i jego kolegę, prawda?
0: Tak, tak. A mój syn, no właśnie, on no też był na takim zakręcie. Już tutaj byliśmy wszyscy w trwodze, że po prostu nie wyjdzie z tego, że nie przetrwa, nie? No ale z Bożą pomocą udało mu się. Mało tego, że mu się udało, to dostał jeszcze w prezencie córeczkę. Ja jestem dziadkiem od...
1: Brawo!
0: Budzę się w dzień dziadka w styczniu, dostaję wiadomość od syna. Proszę bardzo, oto twoja wnuczka, a ma na imię Anastazja, czyli Zmartwychwstanie.
1: No pięknie. A kolega, który pana wspierał, syna? Jak ma na imię?
0: To jest kolega Andrzej i on też jest ze mną w tym zakonie rycerzy świętego Jana Pawła II.
1: Bardzo was pozdrawiam.
0: Lekarze nie zadawali żadnych szans żonie. Przepraszam, 1% dawali, że zajdzie w ciążę. A on się modlili się do Matki Boskiej i mają pięknego bobasa.
1: Super, Ave Maria. Ave Maria.
0: Ave Maria.
1: No więc mamy tyle przejawów obecności Bożej też w osobie Matki Najświętszej, która nas wspiera, podnosi, obmywa, doprowadza do Chrystusa. Niesamowite. W jednej opowieści jednego człowieka, a jest nim Artur Brunon Warzecha. Serdecznie dziękujemy. Panie Arturze,
0: bardzo
1: proszę zapowiedzieć okna i kończymy suplement. Tak szybko czas popłynął.
0: Zapraszam serdecznie na wysłuchanie mojego utworu pod tytułem Okna.
1: Bożego błogosławieństwa dla pana, dla rodziny, dla znajomych, dla przyjaciół.
0: Mogę pozdrowić jeszcze tutaj kogoś ze Świnoujścia?
1: Tak.
0: To bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich z Sanktuarium Chrystusa Króla w Świnoujściu i całą rodzinę.
1: Pozdrawiamy serdecznie Świnoujście. Tam pan mieszka, tak?
0: Tak, mieszkam. Mam to 50 lat już.
1: Piękne miejsce. Wszystkiego dobrego. Bardzo. Z Bogiem. Bardzo pozdrawiam.
0: Wzajemnie, z Panem Bogiem.

Wystawa zdjęć na jednym parawochnie. Ona i on patrzą jakby na mnie. Powstałby wiersz, gdybym był poetą. Piękni są oni, czerni biel i to okno. Teraz rzecz się dzieje w autobusie. Obok synek, miejsca znalazły się. Na zewnątrz miasto moknie i moknie. Tata, a ty też mówiłeś, ja chcę przy oknie. Czasem gdy idziesz tamtą ulicą, rzucasz spojrzenie tamtym oknom. Szkolna miłość, ile to już lat. Dzisiaj gdzie indziej wygląda na świat. Czy są okna na innych planetach? Czy się odbijają w takich samych oczach? Czy mróz też maluje kwiaty na szybach?

bardzo istotną. Kto wystawiał D w pociągu za okno? Niekoniecznie D, literę dowolną. Ja na przykład pokazałem Z z kropką. Kolega lubiłby suchy rap o Z z kropką, ale zaniedbał swojej duszy okno. Coraz mniej światła przez brud dostrzegał, aż co najcenniejsze sobie odebrał. Dobrze jest czasem trochę popucować, tak by z czystością nie przeholować. Mało to świrów gotowych wojować, w imię czystości palić, mordować. Jeśli tam stoisz, wysoko w oknie nieba, nie wszystko będzie w końcu takie jak trzeba. No prawie jak trzeba, no prawie jak trzeba.

Za nami suplement do listy przebojów Muzyczne Dary. Dziękuję też Robertowi Czechowi, który realizował suplement. Niesamowita podróż z Arturem Warzechą. Od człowieka całkowicie już, można powiedzieć, położonego na łopatki do kogoś, kto został podniesiony, odbudowany, odnowiony przez Matkę Najświętszą, potem Chrystusa we krwi, spowiedzi i Eucharystii. Niesamowite, więc jeszcze raz podkreślmy to, nie ma przegranych sytuacji, nie ma grzechów, z których Bóg nie może cię wyzwolić. Podnieś się, idź do Niego śmiało, bo czeka na ciebie wolność, czeka na ciebie zbawienie. Do ciebie ten suplement jest skierowany. Nie wpadaj w rozpacz, podnoś się, idź w stronę Boga, tam jest światło, tam znajdziesz pomoc, Bóg cię obmyje. Bóg ci da swoje zbawienie. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Arturowi Brunonowi Warzesze.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
3: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.